0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, 25 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
2: W Krakowie trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki niedzielnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. A przy krakowskim magistracie na Placu Wszystkich Świętych całą noc czuwał nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie o poranku są te najnowsze informacje?
3: Otóż po wschodzie słońca najwięcej informacji przekazują nam śpiewające ptaki, ale nadal nie możemy bazować na tych oficjalnych danych zbieranych przez Miejską Komisję Referendalną. Według nieoficjalnych informacji zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących we wczorajszym plebiscycie zdecydowało się zagłosować za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To poparte zostało wystarczającą liczbą osób uczestniczących w głosowaniu, co sprawi, że stanie się ono ważne. Wciąż mimo kończącej się nocy spać spokojnie nie mogą urzędujący radni. Według moich nieoficjalnych informacji ostateczna liczba osób, które poszły do lokali, może być niewystarczająca do tego, by wynik głosowania spowodował odwołanie Rady Miasta. W związku z tym niemal pewne jest, że w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Z chwilą stwierdzenia ważności referendum władzę stracą prezydent Aleksander Miszalski oraz czworo jego zastępców. Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania mamy poznać w ciągu kilku godzin. Sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
2: A z Krakowa przenosimy się do Gdańska, bo tam już dojechał, wczoraj wieczorem zresztą, łatwo gang. Piotr Chęcke wyjechał w piątek z Zakopanego, rozpoczynając kolejną charytatywną akcję. Śledził ją nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłow.
4: Od Tatr po Bałtyk po drodze wiele osób stawało przy drodze w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
5: Dzięki!
4: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
6: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
4: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
2: W czasie weekendowego przejazdu w internet w nowych zbiórkach łatwo gang zebrał kolejne 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.
1: Za nami dość ciepła noc, przed nami bardzo ciepły dzień. Najcieplej w tej chwili w Polsce to w Przemyśl prawie 19 stopni, najchłodniej w Ostrołęce 7,3 stopnia Celsjusza. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. Uwaga, o poranku lokalnie na południowym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wszędzie powinna przekroczyć 20 stopni. Dzień przeważnie pogodny, słoneczny, no i jak wspominałem, cieplutki. I tak ciepło ma być przez kilka najbliższych dni. Ciśnienie wysokie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
7: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. Przeprawa promowa na trasie Kazimierz Dolny-Janowiec nadal jest nieczynna. Mijają 3 tygodnie, odkąd powinien ruszyć nowy sezon, ale operator ogłosił, że do odwołania prom nie będzie kursować. Powodem był niski poziom wody, który to uniemożliwiał. Od tamtego czasu sytuacja nie poprawiła się na tyle, by prom mógł bezpiecznie działać. Przypominamy, że chcąc przeprawić się przez Wisłę, trzeba dotrzeć do któregoś z mostów w Puławach albo pojechać na południe do gminy Łaziska i miejscowości Kamień. Tymczasem policja ostrzega przed internetowymi oszustami. Blisko 200 tysięcy złotych stracił 80-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, który uwierzył w internetową ofertę szybkiego inwestowania. Senior został zmanipulowany przez fałszywych doradców finansowych, którzy nakłonili go do wykonywania przelewów i zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. Gdy kontakt z rzekomymi maklerami się urwał, mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że oferty gwarantują szybki i wysoki zysk mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. Dobre informacje napływają za to z drogowej mapy regionu. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 otrzymała już pełne pozwolenie na użytkowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie nadał jej oficjalnie status drogi ekspresowej. Oznacza to, że blisko 8-kilometrowy odcinek może być w pełni wykorzystywany przez kierowców. Z kolei w Zwoleniu pojawiły się dobre wiadomości dla mieszkańców. Miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dotacji z programu Mazowsze Pomaga i dzięki temu będzie można kontynuować remont oczyszczalni ścieków. Unowocześnianie tego obiektu jest bardzo ważne dla Zwolenia i okolic. Długo wyczekiwane prace rozpoczęto na jesieni ubiegłego roku. Realizacja tej wielkiej inwestycji przebiega etapami, a prace są bardzo kosztowne, dlatego miasto polega na zewnętrznych dotacjach. Ważna inwestycja szykuje się także w Kozienicach. W mieście ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego naprzeciwko szpitala. Zaplanowano tam halę garażową na 10 pojazdów, myjnie i zaplecze techniczne, a także część operacyjną jednostki oraz pomieszczenia administracyjne komendy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku. A teraz apel służb weterynaryjnych. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie apeluje do mieszkańców o ostrożność przy zakupie drobiu i przypomina, że zwierzęta powinny pochodzić wyłącznie z legalnych oraz sprawdzonych źródeł. Służby ostrzegają, że sprzedaż drobiu w miejscach przypadkowych, takich jak internetowe ogłoszenia, parkingi czy stacje paliw, jest nielegalna i może prowadzić do rozprzestrzeniania groźnych chorób, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu. Inspekcja weterynaryjna podkreśla, że tylko legalny obrót drobiem i przestrzeganie zasad bioasekuracji dają realną ochronę zarówno zwierzętom, jak i hodowcom, którzy w przypadku zakażeń narażeni są na poważne straty finansowe. A teraz przypominamy, że w Rykach trwa nabór uzupełniający w sprawie wynajmu mieszkań tworzonych przez spółkę SIM Lubelskie. Dwa bloki mieszkalne powstają przy ulicy Granicznej, a gotowe lokale będzie wynajmować gmina. Kogo może zainteresować ta oferta, wyjaśnia Mariusz Wilk, prezes spółki SIM Lubelskie.
0: Z mieszkań SIM mogą skorzystać osoby, które nie posiadają innego lokalu w miejscowości inwestycji i mieszczą się w określonych limitach dochodowych. Nabór odbywa się we współpracy z samorządem na podstawie przejrzystych kryteriów punktowych, które premiują m.in. rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby związane z daną gminą. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tym modelem, a to pokazuje, że takie inwestycje są realną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ważnym elementem rozwoju lokalnych społeczności.
7: Wnioski będą przyjmowane do 29 maja, ale w dalszym postępowaniu rozstrzygająca może być data złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać. Szczegóły poznacie w Ryckim Ratuszu i na jego stronie internetowej. Trwają przygotowania do Końskowolskiej Nocy Kultury, która odbędzie się 12 czerwca i zapowiada się jako jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Inauguracją imprezy ma być uroczysty polonez zatańczony na rynku, w którym może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec. Organizatorzy zapraszają na otwartą próbę, która odbędzie się w niedzielę na rynku w Końskowoli około godziny 19. Do udziału zachęca Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Mówi Maciej Szubartowski.
5: Przede wszystkim będzie wystawa pojazdów, bo to nie tylko samochody, ale i motocykle, to też pojazdy rolnicze, wojskowe. No co roku gościmy ogrom, bardzo dużo różnorodność wszelkich pojazdów. Są to pojazdy klasyczne, czyli wyprodukowane już jakiś czas temu z jakąś tam nutką duszy w sobie, tak? Ale są to też pojazdy nietypowe. Mamy kilka stref. Mamy strefy przeznaczone dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1980, ale mamy też strefę motoryzacji amerykańskiej i motoryzacji okresu PRL-u, która zawsze, co roku, rok w rok jest licznie wypełniana.
7: Zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11:00 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Pozostając w Puławach, będzie też propozycja dla miłośników podróży. Odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
8: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11:00. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach, pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
7: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem, poświęcone Mongolii. Autor podzieli się swoimi doświadczeniami z podróży przez ten kraj, opowiadając m.in. o pustyni Gobi, życiu nomadów, Ułan-Bator, płonących klifach oraz mongolskich tradycjach i kuchni. Spotkanie uzupełni prezentacja zdjęć.
8: Natomiast drugie spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym o godzinie 17, również 29 maja w piątek. I tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ułan-Bator, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17, 29 maja w piątek.
7: Sportowe emocje także nie ominą naszego regionu, bo w drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Polonia Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Na koniec propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Trwają zapisy do 24 biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekają trasy o różnej długości oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów aktywnego wypoczynku do udziału w wydarzeniu. Zapisy prowadzone są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące biegu i regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
1: Poniedziałkowy poranek pędzimy do was z muzyką wybraną dla ciebie. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień, że to będzie dobry tydzień. No to zaczynamy. Marek Moc, kłaniam się nisko.
9: Radio Impuls.

0: Poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Na dobry początek kartka z kalendarza. Zaczynamy od dzisiejszych solenizantów. Na liście Magda, Grzegorz, także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Światowy Dzień Piłki Nożnej dzisiaj. Jest także Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana. Mamy również Dzień Wyzwolenia Afryki i Światowy Dzień Futbolu. No to rzeczywiście piłkarsko. Zresztą już te informacje milutkie dotarły do nas o sukcesie Wypajor. Do niego będziemy na pewno dzisiaj o poranku wracali. Słońce wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 22 minuty przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 10 minut. Poniedziałek też może być piękny. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy. Rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Pogodnie i słonecznie od samego rana na Lubelszczyźnie. W Puławach słoneczko robi robotę. No i powoli, powoli rośnie nam temperatura. Wzrosnąć ma do stopni 24 w najcieplejszym momencie dnia. Mówimy oczywiście o wartościach mierzonych w cieniu. Wtorek też ma być pełen słońca. W nocy z wtorku na środę możliwe przelotne opady deszczu. Niewykluczone też, że lokalnie zagrzmi. Ale ciepełko z nami wciąż będzie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Echa weekendu będą pojawiały się w naszych wiadomościach oczywiście, ale warto również wspomnieć o tym, że wczoraj świętowaliśmy 85. urodziny Boba Dylana. Tak jest, nie wiem czy pamiętacie, ale to również laureat Nagrody Nobla. Zrobiło się ciepło, no i rozbieramy się podobno na potęgę. W Sopocie pojawiły się już hasła stop golasom na ulicy, czy też w lokalach nieubranych klientów nie obsługujemy. No i jeszcze jedno hasło przygotowane na ten sezon: turysto, szanuj Sopot. No ja rozumiem, że jest ciepło, ale nie zapominajcie, gdziekolwiek jesteście, o kulturze. Miasto to nie plaża, przypominamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk.

0: artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławygrupkaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek, za nami ciekawy weekend. A co ciekawego dzieje się wokół nas? Oczywiście sprawdzają to nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę złożą wam raport w naszych wiadomościach. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja. Na zegarach 7. Zapraszamy was na wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. A u progu nowego tygodnia przypominamy, żeby w drodze do pracy spieszyć się powoli, bo pośpiech na drodze to zły doradca. Jest również taki rejon, który zmusi kierowców do chwili cierpliwości. Władze gminy Łaziska ostrzegają, że utrudnienia czekają na dwóch gminnych drogach w miejscowościach Kamień i Piotrawin. Trwa tam przebudowa jezdni i budowa nowych chodników, dlatego warto w miarę możliwości wybrać jakąś inną trasę do swojego celu. W temacie pracy zarobkowej o nowych statystykach informuje ZUS. W całym kraju przybywa pracujących emerytów. Jak to wygląda na Lubelszczyźnie i co skłania emerytów do pozostania w pracy, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
9: Pracujących emerytów w skali Polski nadal przybywa, ale nieco wolniej niż w ostatnich latach. Za to tego spowolnienia nie widać w województwie lubelskim, ale być może dlatego, że w naszym regionie odsetek aktywnych zawodowo emerytów był i jest jednak nieco niższy niż w skali całego kraju. W Polsce niemal 14% pracuje dodatkowo, pobierając świadczenie, w województwie lubelskim około 11%. Na koniec ubiegłego roku liczba emerytów, którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób. Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
8: Najwięcej emerytów jest zatrudnionych w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Na drugim miejscu jest handel i naprawa pojazdów, a co dziesiąty emeryt pracuje w przetwórstwie przemysłowym i również co dziesiąty w edukacji. I zostajemy w temacie finansów. Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce pojawił się na nowej monecie okolicznościowej Narodowego Banku Polskiego z serii Odkryj Polskę. Moneta o nominale 5 zł została oficjalnie wprowadzona do obiegu w miniony piątek. Uroczysta prezentacja odbyła się na dziedzińcu Muzeum Zamojskich w Kozłówce. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele NBP, władz samorządowych, środowiska muzealnego i numizmatycznego. Gościem honorowym była Inka Zamojska, córka ostatnich właścicieli Kozłówki. A teraz przenosimy się do mazowieckiej części regionu. Starosta kozienicki Krzysztof Wolski został odznaczony brązowym krzyżem zasługi. Uroczystość odbyła się w czwartek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wyróżnienie nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik. Odznaczenie jest wyrazem uznania za 33 lata pracy samorządowej na rzecz rozwoju oświaty i ziemi kozienickiej. Krzysztof Wolski angażował się m.in. w rozwój infrastruktury, działalność społeczną oraz wspieranie sportu i młodych talentów. Na razie to wszystko z regionu. Pora na kraj i świat.
1: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta, Karola Nawrockiego.
10: Przypominamy, w sobotni wieczór służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do gdańskiego mieszkania. Lokal był wówczas pusty.
1: Po tej sytuacji zorganizowano wczoraj rano odprawę premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Kacper Wróblewski, co o tej sprawie, Kacprze, mówią rządzący?
11: Podkreślają, że ratownicy podjęli decyzję o wejściu do mieszkania po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia dzieci znajdujących się w środku. Tam jednak nikogo nie było.
12: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
11: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
13: Sytuacja nie do obrony. Dziś tam powinny po prostu zostać ogłoszone dymisje osób odpowiedzialnych za kierowanie polskimi formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
10: 660 kilometrów w 63 godziny prawie na rowerze. Trasa od Tatr po Bałtyk z Zakopanego do Gdańska.
1: Wieczorem zakończyła się kolejna akcja influencera Łatwo Ganga. W tym czasie podczas transmisji na żywo zebrał ponad 20 milionów na Maxa, Adasia i Wojtusia, chorych na dystrofię mięśniową.
10: Po 21 Łatwo Gang dotarł do południowej granicy Gdańska w Świętym Wojciechu po niemal, jak mówiliśmy, 53 godzinach rowerowego rajdu.
14: Musimy o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która oglądała, naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą, wszyscy razem. Naprawdę.
15: Szczytny cel, bardzo skromny człowiek zrobił tyle dla tych chorych dzieci.
16: Żeby był tym, kim jest i się nie zmieniał, bo jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i żeby każdy z niego brał przykład i świat był stałby się lepszy.
17: Wam przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki. Po prostu, że zrobił to wszystko.
7: Pogodnie i słonecznie od samego rana na Lubelszczyźnie. W Puławach słoneczko robi robotę. No i powoli, powoli rośnie nam temperatura. Wzrosnąć ma do stopni 24 w najcieplejszym momencie dnia. Mówimy oczywiście o wartościach mierzonych w cieniu. Wtorek też ma być pełen słońca. W nocy z wtorku na środę możliwe przelotne opady deszczu. Niewykluczone też, że lokalnie zagrzmi. Ale ciepełko z nami wciąż będzie.
18: Jestem. Dzień dobry. Obecna. Dołącza do porannego składu.
7: I tak się przed Państwem sympatycznie przedstawiła Ewelina Kroczek. Dzień dobry.
18: I Marek Moc. Witajcie, zapraszamy.
19: Radio Impuls.
20: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: poniedziałkowy poranek, czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś los podpowiada, żebyś zwolnił tempo i zaufał swojej intuicji. Finansowo możliwa mała, ale bardzo przyjemna niespodzianka.
0: Waga. Wagi mogą dziś znaleźć się w centrum uwagi. Pięknie to się zabrzmiało. Nawet jeśli wcale tego nie planowały. To dobry dzień na rozmowę o uczuciach i załatwienie spraw, które od dawna wisiały w powietrzu.
1: A skoro Marek od rana rymuje, to jeszcze wodnika poprosimy o uwagę. Wodniku, poczujesz dziś potrzebę zmian i odrobinę szaleństwa. Energia sprzyja nowym pomysłom, spontanicznym decyzjom i ludziom, którzy inspirują bardziej niż poranna kawa.
2: Radio Impuls.

0: poniedziałkowy poranek z Radiem Impuls.
1: Dzisiaj dzień futbolu, więc ta wiadomość idealnie pasuje. Coś dla kibiców i wszystkich, którzy wierzą, że wielka piłka zaczyna się na lokalnym boisku. W Magnuszewie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie.
0: No a pomoże w tym ponad 3 miliony złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki temu istniejący obiekt przejdzie solidną modernizację.
1: To szczególnie ważne dla klubu LZS Magnuszew, który właśnie tam trenuje i rozgrywa swoje mecze. Burmistrz mówi, że nowoczesny stadion to spełnienie marzeń wielu pokoleń piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców.
0: I coś, co nam mówi, że już niedługo w Magnuszewie będzie można usłyszeć nie tylko doping, ale też całkiem głośny gol!

0: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Cieplutko dzisiaj na Lubelszczyźnie. W Puławach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24 stopnie, jutro 25, 21 w środę, trochę chłodniej w czwartek, bo 18, a to wszystko z powodu aury, która będzie się w środę w nocy zmieniała, właściwie z wtorku na środę. No i nad ranem mogą pojawić się opady deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi. Dziś i jutro dużo pogodnego nieba.
1: Słuchasz Radio

0: Teraz mamy dla was coś, co naprawdę dobrze brzmi w poniedziałek.
1: O tak, łatwo gang od piątku ujechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, zbierając pieniądze na leczenie Maxa, chłopca chorego na dystrofię mięśniową.
0: I najlepsze jest to, że jeszcze wczoraj przed 9 rano udało się zebrać pełne 12 milionów złotych na terapię chłopca.
1: No, zbiórka się oczywiście nie zatrzymała, bo kolejne wpłaty mają pomóc też Adasiowi.
0: Przypomnijmy, że poprzednia akcja łatwo ganga przyniosła ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters.
1: No i pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie taką właśnie moc. Moc pomagania.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: porze powinna pojawić się myśl dnia i tak właśnie będzie, a będzie to kwestia z filmu Nie lubię poniedziałku. Taki nieprzypadkowy wybór.
1: Tak, a brzmi to mniej więcej w tym tonie. Prawdziwy fachowiec nie zaczyna pracy w poniedziałek.
0: Prawda czy fałsz? Oto jest pytanie. Tymczasem prawdziwe, sprawdzone i wiarygodne wiadomości u nas już za chwilę. Zapraszamy.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 25 dzień maja, jest 8. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Puław zatrzymali 35-latka podejrzanego o szereg przestępstw, w tym zabór samochodu i usiłowanie kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wsiadł do cudzego samochodu pozostawionego na jednej z posesji w gminie Puławy i skorzystał z tego, że właściciel auta zostawił kluczyki w stacyjce. 35-latek, mając we krwi 2,5 promila alkoholu, pojechał cudzym autem do Kazimierza Dolnego. Gdy po kilku godzinach wrócił na posesję, czekali tam już na niego policjanci. Mundurowi ustalili, że tego samego dnia mężczyzna próbował też włamać się do lokalnej piekarni, usiłując wyważyć drzwi wejściowe. Decyzją sądu mieszkaniec gminy Puławy spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za wszystko, co zrobił, może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Wakacje coraz bliżej, dlatego przybywa ofert pracy sezonowej. Ale uwaga, zanim podpiszemy umowę, warto dobrze przyjrzeć się każdej propozycji.
7: Warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem.
6: Katarzyna Link z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dodaje, że mając wątpliwości co do konkretnej oferty czy umowy, można zgłosić się do urzędu i poprosić o pomoc w weryfikacji ogłoszenia o pracę sezonową. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Dziś wieczorem w Puławach będzie wspominany rotmistrz Witold Pilecki. Dokładnie 78 lat temu bohater polskiego podziemia niepodległościowego został strażnikiem stracony w więzieniu mokotowskim z wyroku komunistycznych władz Polski Ludowej. Puławskie uroczystości poświęcone jego pamięci odbędą się obok dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przy krzyżu przy ulicy Centralnej zostaną złożone znicze i kwiaty i odbędzie się koncert zespołu Dywizjon. W programie również występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach. Będzie to narracja performatywna z elementami dramy, nawiązująca do działalności konspiracyjnej rotmistrza. Dzisiejsze uroczystości przy ulicy Centralnej w Puławach rozpoczną się o godzinie 18. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, a teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski sprawdzą nowe doniesienia z kraju i ze świata, a w nich między innymi temat referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa.
8: 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa unieważnionych, dowiedział się Krzysztof Zasada. Wartość przetargów to kilkaset milionów złotych.
9: Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE. Anulowanie zakupów to efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program.
8: Dzień dobry Krzysztofie. Co w takim razie z przetargami w innych służbach mundurowych?
10: Niebawem także zostaną unieważnione. W Policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w Straży Granicznej o 25. W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów. MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone, zmieni się forma finansowania tych zakupów, a pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.
9: A kiedy do tego dojdzie?
10: Najwcześniej w wakacje. Jak usłyszałem, potrzeba teraz przyjęcia nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.
9: Prezydent odwołany, ale Rada Miasta zostaje. To wciąż nieoficjalne rezultaty niedzielnego referendum w Krakowie.
8: W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych powinny pojawić się te oficjalne dane o poranku z Miejskiej Komisji Wyborczej.
9: Maciej Sołtys, Maćku,
11: jestem.
9: W tym poranku rozmawiasz z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
11: Tak. No, większość nie chce komentować sprawy referendum. Piotr, który pracuje tu niedaleko w jednej z kawiarni, powiedział mi natomiast, że jego te wyniki nie dziwią.
12: Generalnie nie słuchał mieszkańców, jak protestowali na przykład przeciwko temu SCT, bo też nie każdy ma drogi samochód, żeby mógł wjechać do tej strefy.
11: I to podobny głos do odpowiedzi z badania Exit Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News i Stan 360. W nim też jako powód udziału w referendum najczęściej wskazywano wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu, a na kolejnych miejscach między innymi rosnące zadłużenie miasta. Natomiast przed chwilą w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przyznał, że przyjmuje decyzję krakowian z szacunkiem, podziękował za możliwość pracy dla Krakowa i zaapelował o to, by po referendum Kraków znów był wspólnotą.
1: Cieplutko dzisiaj na Lubelszczyźnie. W Puławach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24 stopnie, jutro 25, 21 w środę, trochę chłodniej w czwartek, bo 18, a to wszystko z powodu aury, która będzie się w środę w nocy zmieniała, właściwie z wtorku na środę. No i nad ranem mogą pojawić się opady deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi. Dziś i jutro dużo pogodnego nieba.
0: Na świecie w piłkę gra ponad 250 milionów osób, a oglądają ją miliardy dziś dzień futbolu.
1: No i do tematu oczywiście niebawem wrócimy.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
13: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A kalendarz świąt nietypowych pęka w szwach, gdzieś między innymi dzień piłki nożnej, więc my oczywiście musimy ten temat poruszyć.
0: No tak, bo sobota przyniosła piłkarski finał pełen emocji. FC Barcelona przegrywała z Walencją 1-3 w ostatnim meczu sezonu, ale to spotkanie zapisze się w pamięci kibiców jeszcze z jednego powodu. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Dumy Katalonii, no i wpisał się na listę strzelców.
1: Po meczu Barcelona oczywiście pożegnała go wyjątkowym wpisem w mediach społecznościowych, a pod tym postem prawdziwa lawina emocji, dziesiątki tysięcy komentarzy pod tytułem "Żegnaj legendo". Co ty na to masz?
0: No, warto stać legendą. Panie Robercie, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy, bo to przecież jeszcze nie koniec.
2: Radio im

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: I jeszcze tak przy porannej kawie przeglądamy kalendarz. Mamy dzień piwowara. Wiele osób może pomyśleć, że to zawód marzeń. Smakowanie, klimat. Brzmi dobrze.
0: No, ale rzeczywistość trochę mniej filmowa. Piwowar to w dużej mierze mycie, sterylność, bo nawet najmniejsza bakteria może zepsuć tysiące litrów tego płynu. Czyli bardziej sprzątacz laboratoriów niż degustator. Piwowar musi wyłapać najmniejsze wady aromatu, zanim produkt trafi do ludzi.
1: A ty się znasz, Marek, poczytałeś trochę w tym temacie, co? No, to już brzmi trochę jak preto dla supernosa, bo odpowiedzialne trochę. A wiedziałeś, że kiedyś piwo ważyły głównie kobiety, a nie mężczyźni? Dawno temu.
0: Kobiety mówią, naważyłeś sobie piwa, to teraz je wypij.
1: Tak, tak właśnie jest.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
16: Okoliczności przyrody na Lubelszczyźnie dzisiaj znakomite. W Puławach tylko i wyłącznie błękit, choć o poranku mieliśmy trochę chmur. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no to całkiem miło i sympatycznie, bo biomet jest jak najbardziej korzystny. Ciśnienie wysokie na poziomie 1027 hektopaskali. No jedynie ten obraz może zakłócać dość silny wiatr wiejący z północnego zachodu. A na termometrach przypomnę dzisiaj 24 stopnie, jutro do 25.
17: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Marek, ja nie wiem, czy słyszałeś, w piątek wieczorem ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko, mimo całkowitego zakazu ruchu.
0: No przecież to teren chroniony.
1: No tak, tak. Przejechał ponad 8 kilometrów, zrobił sobie zdjęcie z dziewczyną przy aucie, no i wrócił tą samą trasą.
0: No i co dalej, przepraszam?
1: Zatrzymali go przy wyjeździe, mandat 100 zł, 8 punktów karnych, a do tego pojawił się wniosek później, bo pojawiło się wiele głosów niezadowolenia, więc później pojawił się wniosek o 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefę Schengen.
0: Bo to się opłaciło, że tak powiem.
1: W sieci burza, tak, tak. Ale wiesz, on sam stwierdził, że zdjęcie było warte tych 100 zł, choć później przyznał, że jednak może wybrałby spacer.
0: No tak, marzyło o rozgłosie, tylko wygląda na to, że dostał go w wersji, której raczej nie planował. Pamiętajcie, nie idźcie tą drogą, patrzcie na znaki. Swoją drogą to rzeczywiście idiotyczny pomysł.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 25 dzień maja, a my o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Prawdopodobnie w 1477 roku Witt Stworzy rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim.
0: W 1942 roku padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, Casablanca.
1: I jeszcze rok 2005, cud w Stambule. Jerzy Dudek i jego Liverpool FC wygrali finał Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z AC Milan, odrabiając stratę 0-3, no i zwyciężając w rzutach karnych. Pamiętacie? Dudek Dance.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 25 dzień maja. Jest 9, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Zaczynamy od apelu o ostrożność. W naszym regionie wykryto nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń. Chorobę potwierdzono u padłego dzika, który został znaleziony na obszarze rozlewiska w Sarnach w gminie Ułęż. Powiatowy lekarz weterynarii w Rykach apeluje o ostrożność do hodowców trzody chlewnej i mieszkańców. Przypomina między innymi o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach oraz zgłaszania przypadków znalezienia padłych dzików odpowiednim służbom. Wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla ludzi, ale jest bardzo groźny dla zwierząt i może powodować poważne straty w hodowli. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego przeprowadzili przełomowe operacje, korzystając z robota Da Vinci. Zabiegi wykonano u dwóch pacjentek w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej. Chirurdzy najpierw usuwali guz płuca, a następnie w tej samej operacji guz nadnercza. Dzięki zastosowaniu technik mało inwazyjnych pacjentki wróciły do domów już po kilku dniach. Jak podkreślają lekarze, to jedne z pierwszych tego typu jednoczasowych operacji w Polsce. Cała procedura trwała około 3 godzin i wymagała współpracy zespołu torakochirurgów oraz chirurgów onkologicznych. Szpital przy Alei Kraśnickiej w Lublinie rozwija chirurgię robotyczną i jako jeden z nielicznych w kraju wykorzystuje najnowszą, 5. generację systemu Da Vinci. W placówce wykonano już ponad 100 takich zabiegów, głównie operacji nowotworów płuca. Tymczasem Kozienicki Dom Kultury szykuje nową wystawę czasową. Tym razem zaprezentuje pracę młodych twórców, którzy rozwijają swoje talenty w Akademii Szerokich Horyzontów, mówi Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
8: Na tegorocznej wystawie zobaczymy m.in. rysunki, fotografie czy szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne. Będą prace debiutantów, jak i osób, które szkolą się pod okiem naszych instruktorów już od kilku lat. Zapowiada się przepięknie. Serdecznie zachęcam do odwiedzania wystawy.
7: Wystawa pojawi się w ten czwartek w Patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. I jeszcze świat sportu. Lubelskie piłkarki ręczne są wicemistrzyniami Polski. W decydującym meczu ostatniej kolejki Orlen Superligi Kobiet uległy Zagłębiu Lubin 26-29. Spotkanie było bardzo wyrównane, a lublinianki radziły sobie bardzo dobrze, mimo problemów kadrowych. Prowadziły do 45 minuty, ale pod koniec spotkania rywalki wykorzystały ich błędy. Dla lubelskiego MKS-u zdobyte w piątek srebro to już 22 medal Mistrzostw Polski. Ostatni złoty szczypiornistki wywalczyły w 2020 roku. W tym wydaniu Wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Zaczynamy fakty od Krakowa i oficjalnych już wyników referendum, jakie kilkadziesiąt minut temu opublikowała Miejska Komisja do Spraw Referendum.
10: Od razu łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem, który jest na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta.
11: Zgadza się.
10: To konkretnie, ile osób zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego?
11: Dokładnie 171 581. Przeciwko było 3631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99%.
12: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
11: Wyliczała Justyna Habrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana. Tu zabrakło frekwencji. I teraz Kraków będzie czekać na komisarza, którego musi powołać premier. Ma na to 7 dni.
10: Jaki plan na wybory w Krakowie mają teraz największe partie sejmowe? Polityczne komentarze do wyniku krakowskiego referendum zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski.
9: Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej, której to polityk wczoraj został odwołany ze stanowiska. Jaki plan na nadchodzące wybory ma zatem ugrupowanie Donalda Tuska?
13: Jak się dowiedziałem, nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda, powiedziała mi, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.
14: Te plany się wykuwają. Oczywiście niebawem z całą pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem.
13: Jeśli chodzi o opozycję, to niewykluczone, że PiS i Konfederacja usiądą razem do stołu, aby rozmawiać o wystawieniu wspólnego kandydata.
15: Może warto by było rozważyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne, które zwiększyłoby znacząco szanse kandydata wystawionego przez prawicę.
13: Usłyszałem od posła Krzysztofa Szczuckiego, który podkreśla, że wybory w Krakowie mogłyby być sprawdzianem dla zapowiadanego przez PiS i Konfederację paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
1: Okoliczności przyrody na Lubelszczyźnie dzisiaj znakomite. W Puławach tylko i wyłącznie błękit, choć o poranku mieliśmy trochę chmur. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no to całkiem miło i sympatycznie, bo biomet jest jak najbardziej korzystny. Ciśnienie wysokie na poziomie 1027 hektopaskali. No jedynie ten obraz może zakłócać dość silny wiatr wiejący z północnego zachodu. A na termometrach przypomnę dzisiaj 24 stopnie, jutro do 25.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie kawa i ploteczki.
1: No, będzie się działo.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Koniecznie zostańcie z nami, zapraszamy.

0: Poniedziałkowy poranek po 9:00. Nie może być inaczej. Zapraszamy na małą kawkę z ploteczką.
1: Hollywood znowu spogląda w stronę Brada Pitta i zastanawia się, co u niego słychać. 62-letni aktor układa sobie życie u boku Ines de Ramon, młodszej od niego o 29 lat, projektantki biżuterii.
0: No i choć wygląda na bardzo szczęśliwego, w mediach od razu pojawiają się pytania, czy będzie ślub?
1: Czy będzie ślub? Ale z otoczenia pary słychać, że nie ma tu pośpiechu. Nie, nie. Po trudnych relacjach z Jennifer Anistą i Angeliną Jolie Pitt ma stawiać teraz na spokój. Powiedziałabym nawet święty spokój.
0: No, jemu pewnie ten układ odpowiada, jej?
1: Tutaj postawimy 3 kropeczki i poczekamy na kolejną dostawę plotek z Hollywood. Chociaż jeszcze jedną mamy.
0: Proszę.
1: Tymczasem druga hollywoodzka scena, Miley Cyrus, doczekała się swojej gwiazdy w Alei Sław w Hollywood.
0: A podczas uroczystości towarzyszył jej ukochany, a całość wyglądała jak piękne podsumowanie jej muzycznej drogi. No i wszystko wskazuje na to, że ta prywatna ścieżka też jest coraz mniej kręta.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Dużo słońca, dużo błękitu i jeszcze sporo silnego wiatru. To plan pogody nie tylko na dziś, a nawet na jutro. Słońce przygrzewa dzisiaj w Puławach i w Kurowie. Termometry pokażą do 23 stopni i silny wiatr pomoże się ochłodzić, a ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali, znacząco spadnie dopiero jutro.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy poniedziałek, a kalendarz świąt nietypowych przypomina, że dziś dzień królewny, więc my poszukaliśmy jakichś informacji z królewskiej półki.
1: I mamy. Król Karol III podjął decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii brytyjskiej monarchii. Po raz pierwszy turyści będą mogli zobaczyć prywatne apartamenty Elżbiety II w pałacu w Edynburgu.
0: A to miejsce, w którym królowa odpoczywała, pracowała i żyła na co dzień podczas pobytu w Szkocji. W środku zachowano wszystko tak, jak lubiła. Od biurka z królewskimi dokumentami po jej ukochanego pluszowego misia, który zawsze czekał na swoim miejscu na sofie.
1: A proszę bardzo, nawet poranne śniadanie miały tam swój rytuał przy dźwiękach dudziarza w ogrodzie i z widokiem na pałacowe życie.
0: No i teraz każdy może zobaczyć tę bardziej prywatną, ludzką stronę monarchii. Choć bilety kosztują tyle, że to raczej królewska wycieczka nie tylko z nazwy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Francję ogarnie wyjątkowa fala upałów, a w większości kraju temperatury w najbliższych dniach przekroczą 30 stopni, osiągając wartości nawet o 10-15 stopni wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.
1: A jak będzie u nas? Sprawdzimy po wiadomościach. Jutro też w wielu miejscach zbliżymy się do tej magicznej granicy.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja. 10. Czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od apelu policji o ostrożność podczas prac polowych. W miniony piątek na terenie gminy Józefów nad Wisłą doszło do groźnego wypadku. 76-latek został ranny podczas prac, które prowadził w ogródku. Mężczyzna poruszał się ciągnikiem z podpiętym agregatem, gdy jedno z kół pojazdu wjechało do rowu przy ogrodzeniu posesji. Pojazd przechylił się, senior spadł z maszyny, a po chwili najechało na niego tylne koło ciągnika. Poszkodowany został zabrany do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby przypominają, żeby podczas prac polowych przestrzegać zasad bezpieczeństwa i w miarę możliwości działać w obecności drugiej osoby, która szybko pomoże w razie kłopotów. A w minioną sobotę nad Zalewem Zembożyckim w Lublinie rywalizowali młodzi ratownicy z całego województwa lubelskiego. Był to okręgowy etap 32. ogólnopolskich mistrzostw pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W zawodach wzięło udział 11 drużyn ze szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy mierzyli się z realistycznymi scenkami ratunkowymi, między innymi wypadkami komunikacyjnymi i akcjami nad wodą. Liczyły się nie tylko umiejętności udzielania pierwszej pomocy, ale także współpraca i działanie pod presją czasu. Najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Zwycięzcy będą reprezentować region podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 13 czerwca w Poznaniu. A teraz ważny apel do tych, którzy są wrażliwi na los zwierząt. Nie każda sytuacja, która wydaje nam się groźna dla dzikiego stworzenia, rzeczywiście wymaga naszej interwencji, mówi Marzena Puzio z Puławskiego Nadleśnictwa.
6: Małe koźle, sarny czy ciele jelenia nie chodzi cały czas ze swoją mamą, tylko samica zostawia swoje potomstwo w bezpiecznym miejscu, co jakiś czas przychodzi i go dogląda i karmi. I takim odruchem naszej wrażliwości i empatii jest to, że mamy ochotę właśnie się nim zaopiekować i dlatego nie. Nie zabierajmy, nie kradnijmy małych dzieci, zwierząt z lasu.
5: Pomoc człowieka może być zasadna tylko w sytuacjach, gdy życie zwierzęcia jest wyraźnie zagrożone. Na koniec przenosimy się na boiska piłkarskie i sprawdzamy wyniki 27. kolejki lubelskiej klasy okręgowej. W minioną sobotę rozegrano 5 meczów. KS Drzewce miał pauzę, a Opolanin Opole Lubelskie wygrał walkowerem mecz z Wisłą Puławy. Sukces odnotował Powiślak Końskowola, wygrywając 5-2 z rezerwami Górnika Łęczna. Cisy na Łęczów zremisowały 1-1 z Traweną Trawniki. Hetman Gołąb uległ 1-3 rezerwom Awi Świdnik, a Polesie Kock uległo Sygnałowi Lublin 0-2. Z kolei Iskra Piotrowice pokonała Piaskowie Piaski 7-0. Liderem tabeli nadal jest KS Drzewce, a zespół z Końskowoli traci do niego tylko 1 punkt. Do końca rozgrywek zostały 3 kolejki. Tyle z regionu, teraz kraj i świat.
7: Prezydent Krakowa, przypominamy, odwołany.
5: W referendum mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Aleksander Miszalski przestał pełnić tę funkcję.
8: Tak, 171 581, nie, 3631. Prezydent został odwołany.
7: Twarde zderzenie z wyborczą rzeczywistością. Rada Miasta Krakowa natomiast zostaje. Referendum w sprawie jej odwołania jest nieważne ze względu na zbyt małą liczbę głosów. Czerwona kartka, którą trzeba przyjąć z pokorą, tak odwołanie prezydenta Krakowa komentuje Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, poseł właśnie z Krakowa.
9: Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
7: Niebezpiecznie o poranku na drogach śląskich. Najgorzej jest teraz na 86 między Sosnowcem i Katowicami.
5: Marcin Buczek zna szczegóły. Dzień dobry. Co tam się stało?
10: Tu na katowickim odcinku drogi 86 są dwie kolizje. W jednej z nich rozbite są dwa, w drugiej trzy samochody. Chodzi o pasy w stronę Tychów i stąd właśnie korek, który zaczyna się już w okolicach Szpitala Górniczego w Sosnowcu i nieprzerwanie ciągnie aż do rejonu skrzyżowania tej trasy z A4. Teraz przejazd tego prawie 10-kilometrowego odcinka może zająć około 50 minut, a poza Katowicami kolizje teraz są też m.in. w Kłobucku i Będzinie. W sumie od północy było ich już na drogach regionu ponad 30.
5: Teraz ku przestrodze jeszcze krótka informacja z Helsinek.
7: 62 mieszkania zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej stolicy Finlandii Kala Satama. Powodem pożaru gazowy grill pozostawiony na balkonie.
5: Akcja strażaków trwała prawie 10 godzin. Nikomu na szczęście nic się nie stało. U progu poniedziałku korzystny biometr w naszym regionie. Jest bardzo ciepło i pogodnie. Na termometrach już 18 stopni w Puławach i w Dęblinie, a synoptycy zapowiadają jeszcze 5 oczek więcej. Obiecują też, że chłodzenie zapewni nam wiatr. Bardzo zdecydowany, bo w porywach może dziś pędzić nawet 50 km na godzinę.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie o rzeczach wow, naprawdę, nie żartuj.
1: No, zaintrygowałaś.
0: Mhm. Tak właśnie będzie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Woc.
0: Zapraszamy.
11: Radio Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem sięgamy po takie informacje właśnie z kategorii wow, wielkie oczy i chyba taką znalazłam. Marek, posłuchaj tego, bo brzmi trochę jak totalna science fiction. Otóż na filipińskiej wyspie powstaje projekt, gdzie sztuczna inteligencja ma współtworzyć coś w rodzaju państwa przyszłości.
0: Jak to państwa?
1: Normalnie, decyzje mają wspierać cyfrowi doradcy inspirowani historycznymi postaciami Churchill, Einstein. Oni mają analizować, debatować, odpowiadać rozwiązania.
0: No, brzmi jak niebezpieczny eksperyment.
1: Najlepsze, że już ponad 12 tysięcy osób zgłosiło się, żeby zostać cyfrowymi rezydentami tej wyspy.
0: Czyli ludzie chcą tam mieszkać, tak?
1: A przynajmniej mieć dostęp, wiesz, do tego systemu. Twórcy mówią, że to ma być bardziej obiektywne rządzenie bez polityki i interesów.
0: No i co, działa to już normalnie?
1: Na razie to jest eksperyment. Ludzie nadal mają tam ostatnie słowo, ale... Tak sobie myślę, że zanim oddamy stery algorytmom, warto sprawdzić, czy potrafią płynąć w dobrą stronę.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Po reklamie.
8: To słoneczny i bardzo ciepły poniedziałek w naszym regionie. Niebo prawie bezchmurne, słońce grzeje bez większych przeszkód i tak ma być aż do wieczora. W Puławach i w Nałęczowie spodziewamy się dziś maksymalnie 23 stopni, a dla równowagi mamy też porywisty wiatr. Po południu będzie silniejszy, z prędkością do 50 km na godzinę.
9: Słuchasz Radia

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Dziś mamy Dzień Królewny, przy okazji historię, która pokazuje, że życie w pałacu wcale nie zawsze jest bajką. W internecie zrobiło się głośno o księżniczce Charlotte po rodzinnym zdjęciu, na którym pojawiła się z niebieskimi paznokciami, z niebieskim lakierem na paznokciach.
0: Przepraszam, i to naprawdę wywołało dyskusję?
1: Tak, bo fotografia z okazji 15. rocznicy ślubu Williama i Kate miała być spokojną, rodzinną pamiątką, a tu nagle właśnie ten szczegół przyciągnął całą uwagę.
0: A kto powiedział, że będzie łatwo?
1: W sieci pojawiły się właśnie krytyczne komentarze. No, część z nich niestety nie jest przyjemna, a przecież mówimy o 10-letnim dziecku.
0: Kolor lakieru stał się globalnym tematem, no nie rozumiem.
1: No. Pałac zwraca uwagę, że niby takie drobne, dziecięce wybory w rodzinie królewskiej szybko urastają, wiesz, do symbolu, wywołują ogromne emocje. No, tak, że nie zazdrościmy.
2: Radio Impuls. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 25 dzień maja i sprawdzamy, do kogo dziś biegniemy na imieninową kawę, kto obchodzi urodziny. Jeśli chodzi o znane osoby, to Kamil Stoch, jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii, także Majka Jeżowska, znakomita polska piosenkarka i kompozytorka.
1: A swoje imieniny świętują Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie najlepsze życzenia.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, w poniedziałek przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Na początku tego wydania przypominamy kierowcom, że jadąc przez gminę Łaziska warto omijać Piotrawin i Kamień, ponieważ trwają tam prace remontowe przy drogach gminnych. Przejazd może być utrudniony albo zmusić do dłuższego oczekiwania. Władze gminy proszą o zachowanie ostrożności w pobliżu prac. A teraz przenosimy się do Puław. Po trudnym okresie grupa Azoty Puławy wraca na finansową prostą. Spółka poinformowała, że w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła ponad 1 130 000 000 zł przychodów ze sprzedaży, a wynik operacyjny wyniósł 129 000 000 zł. To wyraźna poprawa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla puławskiej spółki to ważny sygnał poprawy kondycji finansowej po trudnym czasie dla całej branży chemicznej. Firma podkreśla, że na wyniki wpłynęły zarówno działania optymalizacyjne, jak też sytuacja rynkowa. A miłośnicy podróży i dalekich kultur bez opuszczania Puław dowiedzą się, jak wygląda życie w głębi Azji. W ten piątek w Mediatece odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, geografem i dziennikarzem Dariuszem Stępniem poświęcone Mongolii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
4: Tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulan-Bator, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17:29 maja w piątek.
3: Dariusz Stępień będzie promował swoją książkę pod tytułem Trzy Światy. Na zakończenie przenosimy się na stadion żużlowy. Orlen Oil Motor Lublin przegrał na wyjeździe ze Stalą Gorzów 44-46. To druga porażka lubelskiej drużyny w tym sezonie PGE Ekstraligi. Spotkanie było bardzo wyrównane, a o jego losach zdecydowała końcówka meczu. Mimo tej przegranej, lubelski zespół nadal należy do czołówki ligowej tabeli i pozostaje jednym z głównych kandydatów do walki o medale w tym sezonie. Na razie to wszystko z regionu, a przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata, które podadzą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Nie żyje Nestor polskiego dziennikarstwa filmowego Stanisław Janicki.
6: Był jednym z najlepszych znawców historii światowego kina, szczególnie kina polskiego. Był autorem wielu znakomitych książek, filmów i reportaży.
5: Przez wiele lat prowadził program telewizyjny w Starym Kinie.
7: Widzę wtedy, słyszę, że to, co robiłem przez te lata całe i w telewizji, ale przecież gdzie indziej też, że to miało jakiś sens. No przecież ile rzeczy się robi, a potem po latach, Boże kochany, w co ja się dałem wrobić? To ja tego nie mam. Ja w tym przypadku jestem, tak powiem, usatysfakcjonowany.
6: Wspominał spotkania ze swoimi widzami i słuchaczami.
5: Stanisław Janicki miał 93 lata.
6: Od rana gorącym tematem wynik miejskiego referendum w Krakowie. Przypominamy, za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tysięcy osób.
5: Przeciwko dokładnie 3631.
6: Frekwencja niemal 30% wystarczyła do odwołania prezydenta. Za niska do zmiany Rady Miasta.
5: Co na to mieszkańcy Krakowa? Jak komentują wynik referendum?
6: Pan prezydent sobie nagrabił. Usłyszeliśmy od przechodniów na ulicy Grodzkiej.
8: No dobrze się stało po prostu. Jego działania po prostu były takie, że ludzie się zdenerwowali i zagłosowali przeciwko.
9: Nie chciałabym już kolejnego biliona zadłużenia miasta, bo wiem, że już jest to aż takie.
10: Ja jestem raczej niezadowolona.
11: Z tego, że został odwołany?
10: Tak, z tego, że został odwołany.
11: Dlaczego?
10: Powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
11: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję, te kolejne 2 lata?
10: Ja uważam, że tak.
6: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys.
3: Już 20 stopni na termometrach w Puławach i w Zwoleniu. Do dzisiejszego maksimum brakuje tylko trzech oczek. Odczucie ciepła mamy nieco wyższe, bo jest bardzo słonecznie, ale to reguluje porywisty wiatr. Późnym popołudniem może pędzić nawet 50 km na godzinę. Pod wieczór niebo powinno być czyste i pozostanie takie jeszcze na wtorek.
12: Marek, czy ty dziś idziesz haratać w gałę?
2: Nie, no, ciepło będzie, to już nie dla mnie, nie te lata.
12: A sprawdziłam cię, wiesz, bo chciałam sprawdzić, czy ty wiesz, co to w ogóle oznacza, ale
2: wiesz. Że wiem.
12: Dzisiaj dzień futbolu. Kto świętuje? Życzymy bramek celnych, a my zapraszamy na jutro. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc, miłego dnia, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
6: Nowy tydzień zaczynamy pod wielkim błękitem nieba i z dużą dawką słońca. Dzisiaj w Puławach i w Kazimierzu Dolnym do 23 stopni. Jutro bardzo podobna aura, a na termometrach oczko więcej. Ale dalsza część tygodnia zapowiada się chłodniejsza. W środę niebo ma się znowu zachmurzyć, więc na razie warto korzystać.
7: Słuchasz radia Impuls.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: Jest poniedziałek, 25 maja, minęło południe. W Radiu Impuls czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Trwa wyjaśnianie okoliczności groźnego wypadku, jaki zdarzył się w sobotę w miejscowości Turka nad rzeką Bystrzycą. Wędkarz, który szedł z rozłożoną, liczącą około 6 metrów wędką, zahaczył o linię energetyczną i został porażony prądem. Na szczęście jego życie udało się uratować. Ta historia przypomina, że w pobliżu linii wysokiego napięcia trzeba być szczególnie ostrożnym, również podczas prac polowych. Weronika Szydłowska.
6: Jeszcze przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić teren i upewnić się, że maszyny nie zbliżają się do przewodów. Pod liniami energetycznymi bezpiecznie mogą poruszać się pojazdy wysokie na nieco ponad 4 metry. Problem w tym, że wiele nowoczesnych maszyn rolniczych i transportowych ten limit przekracza, nawet przez elementy na dachu czy przewożony ładunek. Szczególnie niebezpieczne jest też podnoszenie przyczep w pobliżu linii. W razie kontaktu z przewodami najważniejsze jest, by nie opuszczać pojazdu, nie dotykać jego metalowych części i natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 991 lub 112.
5: W razie wypadku ważne jest również to, by ostrzec inne osoby i nie zbliżać się do miejsca zdarzenia, bo nawet kontakt z takim pojazdem może grozić porażeniem prądem. A teraz zagrożenie, z którym muszą się liczyć hodowcy trzody chlewnej. W naszym regionie potwierdzono nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wirusa wykryto u upadłego dzika, znalezionego na terenie rozlewisk w Sarnach w gminie Ułęż. Powiatowy lekarz weterynarii w Rykach apeluje do hodowców i mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W gospodarstwach trzeba przestrzegać zasad bioasekuracji, a widząc padłego dzika, należy szybko zgłosić to służbom. Wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, ale dla hodowców może oznaczać ogromne straty. Wykrycie choroby w stadzie trzody chlewnej kończy się utylizacją zwierząt. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zacieśnia współpracę z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W Pałacu Staszica w Warszawie podpisano umowę, która ma zintensyfikować działania badawcze i popularyzatorskie związane z twórczością poety z Czarnolasu. Jednym z kluczowych celów tej współpracy jest przygotowanie do obchodów 500. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, a ta wypadnie w 2030 roku. A teraz przypominamy, że dziś wieczorem puławianie oddadzą cześć pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Mija 78 lat od dnia, gdy bohater polskiego podziemia został stracony w więzieniu mokotowskim z wyroku komunistycznych władz Polski Ludowej. Puławskie spotkanie odbędzie się w pobliżu dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Przy krzyżu przy ulicy Centralnej zostaną złożone kwiaty i znicze. W programie koncert zespołu Dywizjon oraz występ uczniów szkoły podstawowej nr 10 w Puławach. Przygotowali oni narrację performatywną z elementami dramy, nawiązującą do działalności konspiracyjnej rotmistrza. Puławskie wydarzenie ku pamięci Witolda Pileckiego rozpocznie się o godzinie 18. Na razie tyle z Puław i okolic. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
7: Zaczynamy od zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do tego wypadku doszło przed godziną na pasach w stronę Wrocławia. Tam teraz poważne utrudnienia w ruchu. W faktach Marcin Buczek.
8: Jestem.
7: Z aktualnymi informacjami. Najważniejsze pytanie, Marcinie, co z dziećmi i ich opiekunami?
8: Na szczęście to informacje od policji. Jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy. Podróżujący dwoma autokarami są teraz badani. W sumie jechało tam 99 osób. 91 z nich to dzieci. Na miejsce jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom między innymi zapewniona jest woda.
7: Czy wiemy, jak doszło do tego wypadku?
8: Według bardzo wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autobusy wiozły dzieci na dwie różne wycieczki. W tej chwili korek na autostradzie A4 jadąc od Krakowa w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami w Brzęczkowicach.
7: Czy mocniej zaczynamy trzymać się za kieszeń? Teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.
9: Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu.
7: Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
9: Dzień dobry.
7: Na miejscu, dzień dobry. Igorze, znamy te najnowsze GUS-owskie dane. Czy polska gospodarka zatem hamuje?
9: No to niepokojący sygnał, choć o gwałtownym hamowaniu jeszcze nie ma mowy. Mimo wszystko w kwietniu sprzedaż w skali roku wzrosła, ale tylko o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%. Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, a rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu, stąd spory zjazd w wyniku. Widać to w danych szczegółowych. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
4: Ktoś tak czuje, że dzisiaj moje informacje o pogodzie będą bardzo, bardzo monotematyczne, ale na szczęście ten temat, który będzie się powtarzał, informacje, jest jak najbardziej przyjemny, bo dzisiejsze popołudnie należeć będzie do słonecznych, z niebem bezchmurnym prawie, że to zachmurzenie jest bardzo małe. Na termometrach obecnie 21 stopni Celsjusza, maksymalnie tych stopni zobaczymy 23 i tak do zakończenia naszego programu. Na barometrach w okolicach 1010 hektopaskali i wiatr, który nieco silniejszy jest tylko w porywach. Dobry dzień dobry w kolejne poniedziałkowe, majowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie pojawi się trochę sportu. Najpierw zajrzymy do MKS Elwolt Lublin, a później sprawdzimy, co u żużlowców z Orlen Oil Motoru Lublin. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Zaglądamy do naszego kalendarza świąt nietypowych. Zawsze o tej porze sprawdzamy, komu dzisiaj należą się życzenia albo jaki dzień dzisiaj możemy mieć ciekawy. No i mamy rzeczywiście Dzień Każdej Pani. I to bynajmniej nie dlatego, że jest Dzień Kobiet, tylko że jest Dzień Królewny, no bo która z pań nie chciałaby być królewną? Niektóre tak się czują, inne by chciały być, a jeszcze inne mają za złe swojemu mężczyźnie, że ich tak nie traktuje. A Dzień Królewny to nic innego jak specjalny dzień, który pozwala nam poczuć się jak w bajce, drogie panie, i oczywiście życzę wam tego jak najbardziej. Choć z królewnami wcale tak łatwo nie było, bo trzeba pamiętać, że traktowano je kiedyś jako polityczne pionki. Na przykład królewny też mają, zgodnie z tradycją królewską, nie wolno im po prostu nosić i zakładać diamentowych tiar na głowę. Te niezamężne księżniczki nie mogą tego nosić, dopiero po raz pierwszy mogą to zrobić, a raczej mogły dopiero w dniu swojego ślubu, choć tych księżniczek w naszym codziennym świecie także nie brakuje. Na przykład współczesne księżniczki, jak na przykład córki brytyjskiego księcia Williama, czy szwedzkie księżniczki, znacznie różnią się od dawnych arystokratek. Na przykład chodzą do publicznych szkół i w kontaktach z rówieśnikami często posługują się zwykłymi nazwiskami swoich rodziców.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.
0: ciepły, słoneczny dzień do końca, czyli do zachodu tego słońca, żeby ktoś źle sobie tego nie pomyślał. A to słońce dzisiaj będzie zachodziło też dosyć późno, no bo te dni już mamy naprawdę długie, a jeszcze trochę będą się wydłużały. Dzisiaj zachód słońca o 20:30, 21 stopni na termometrach i 1012 hektopaskali na barometrach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: piłkarki ręczne w tym sezonie w Polsce, no to musiały to wykorzystać. Przypomnę tylko, że Szczypiorniski i Zagłębia Lubin zdobyły mistrzostwo kraju już po raz siódmy. Natomiast dla lubelskiego MKS-u zdobyte w piątek srebro to już 22 medal mistrzostw Polski. Ostatni złoty, przypomnę, wywalczyły w 2020 roku. No to mamy kolejny sezon przed sobą i jest szansa, żeby jednak znowu wrócić do tego złota, czego życzymy.
1: Radio Impuls.

0: Powiem tak, żeby to był szczęśliwy weekend dla drużyn z Lublina i z Lubelskiego, no to nie. To nie był szczęśliwy, bo nie powiodło się piłkarzom nożnym w ostatnim meczu Ekstraklasy. Motor Lublin grał w Warszawie i dostał tyle bramek, że nawet nie chcę o tym mówić. Jeśli chodzi o piłkę ręczną, to już, no, byliśmy bardzo blisko mistrzostwa kraju. A jeśli chodzi o żużlowców, to ci przyzwyczaili nas tak do wygrywania, że kiedy przegrywają, nawet nie wiemy, czy to prawda, czy to jakiś fake. A jednak na zakończenie tego meczu brakowało dosłownie 2 punktów, żeby zremisować, nie mówiąc o wygranej. A walczyli ze Stalą Gorzów, no i ponieśli drugą porażkę w tym sezonie PGE Ekstraligi. O losach spotkania zdecydowała końcówka meczu, no i tutaj skuteczna jazda gospodarzy. Spotkanie było bardzo wyrównane, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, zawsze może znaleźć powtórkę, bo rzeczywiście emocji nie brakowało. No ale mimo przegranej Orlen Oil Motor Lublin nadal należy do czołówki ligowej tabeli, pozostaje jednym z głównych kandydatów do walki o złoty medal w tym sezonie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszego poniedziałkowego popołudnia wraz z grupą Maroon 5 i tutaj Won't Go Home Without You. Na koniec jeszcze kilka reklam i o 13 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 25 maja. Minęła godzina 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
6: Magdalena Krawczak, zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Nieodpowiedzialna jazda zakończyła się zniszczonym ogrodzeniem i wizytą w szpitalu. W Leszkowicach 22-letni kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie miejscowej parafii, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon, oficer prasowy lubartowskiej policji.
7: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 4 rano w miejscowości Leszkowice, gmina Ostrówek. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że kierujący pojazdem marki Infiniti nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad rozpędzonym autem, zjechał z pasa ruchu, przejechał przez chodnik, a następnie uderzył w murowane ogrodzenie kościoła. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
6: 22-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i nawet 3 lata więzienia. Tymczasem mieszkańcy Puław mogą zastanowić się, jakiej zmiany potrzebuje ich miasto. Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego i można już zgłaszać własne pomysły. Od projektów kulturalnych, sportowych po remonty. Ale sam pomysł to nie wszystko. Trzeba jeszcze zebrać pod nim podpisy. Przypomina Kamil Wąsik, koordynator puławskiego budżetu obywatelskiego.
8: Jeżeli chodzi o podpisy, to my tutaj mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać to, tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo.
6: Projekty można składać do 10 czerwca, papierowe w Urzędzie Miasta, a wirtualne przez stronę puławybudżetobywatelski.pl. Później wszystkie wnioski przejdą weryfikację. A teraz przenosimy się na piłkarskie boiska. Rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej mają się ku końcowi. W minioną sobotę w ramach 27. kolejki rozegrano 5 spotkań. KS Drzewce pauzował, a Opolanin Opole Lubelskie Lubelskie. Dopisał do swojego dorobku 3 punkty po walkowerze w meczu z Wisłą Puławy. Pewne zwycięstwo odniósł Powiślak Końskowola, który pokonał rezerwy Górnika Łęczna 5-2. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Cisów na Łęczów z Traweną Trawniki. Hetman Gołąb uległ rezerwom Awi Świdnik 1-3, a Polesie Kock uległo Sygnałowi Lublin 0-2. Najwyższe zwycięstwo odniosła Iskra Piotrowice, rozbijając Piaskowie Piaski aż 7-0. Kolejne mecze w nadchodzący weekend. Na razie tyle z regionu. Przed nami wiadomości z kraju i ze świata, a te przedstawi Bogdan Zalewski.
9: 18 fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o zdarzenia wytypowane od 11 maja, które mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną. Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
10: Dzień dobry.
9: Czego dotyczyły te wezwania?
10: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego 2 razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.
9: A jak wyjaśniane są te incydenty?
10: Prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, a to wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.
9: A jakie scenariusze są brane pod uwagę?
10: Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację. Mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
9: Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. W Warszawie przed siedzibą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
11: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt, tak przekonuje położna Agata Semik.
12: Te 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły.
11: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że średni wiek położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata i zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
13: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych.
11: Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
0: To jest ten dzień, podczas którego, jeśli mamy oczywiście czas, możemy robić sobie powoli podkład opalenizny na wakacje. Nie przesadzać, nie za długo, oczywiście pamiętać już o filtrach, a raczej o kremach z filtrem, bo sam filtr nic nie pomoże. No i smarować się, żeby nie było jakiegoś poparzenia, bo organizm i skóra całą zimę przecież były bez takiego opalania, chyba że komuś się udało gdzieś wyjechać. W każdym razie słońce piękne, można się opalać, tylko się trzeba zabezpieczać. Kąpać to może jeszcze nie, chyba że macie własny basen. No i oczywiście cieszyć się z ciepła, bo tutaj na termometrach już teraz w naszym regionie 22 stopnie, a na barometrach lekko powyżej 1010 hektopaskali. Dobry dzień dobry, na 97,2 FM rozpoczynamy kolejną godzinę, w niej o utrudnieniach drogowych w Kamieniu i Piotrawinie oraz o mocy atrakcji na Dzień Dziecka w Baranowie. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impulse.

0: Czas na poniedziałkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Sprawdzamy, co słychać u Kasi Stankiewicz. Nie, u Kasi Sienkiewicz, ale prawda, można się pomylić, oraz u jej brata. Już pewnie niektórzy wiedzą, o jakie rodzeństwo chodzi, to ja tylko przypomnę, że chodzi o rodzeństwo zespołu Kwiat Jabłoni, który poszedł sobie na taki, no może nie zimowy, ale letni sen, bowiem państwo Sienkiewiczowie, to dziwnie brzmi, ale to jest prawda, nie są małżeństwem, tylko rodzeństwem, zrobili sobie przerwę na razie od zespołu i próbują zająć się swoimi sprawami. Jej brat pojechał zaraz po ostatnim koncercie na wakacje, a ona zaczęła nagrywać swoje solowe piosenki. Oprócz tego również druga połowa, ta brzydsza, czyli męska, jeśli chodzi o Kwiat Jabłoni, próbuje swoich sił jako DJ pod pseudonimem DJ Hyacynt. A czy zespół Kwiat Jabłoni powróci jeszcze? No, z tego co dowiedziałem się, to tak, więc nie ma się co martwić, fani powinni tylko uzbroić się w cierpliwość.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-i-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Dzisiaj w pogodzie powoli lato zaczyna nam się przypominać i zaczyna również pukać do drzwi tych wiosennych oczywiście. Na termometrach całkiem przyjemnie, powyżej 20 stopni Celsjusza, obecnie 22, na barometrze lekko powyżej 1010 hektopaskali. Wiatr jedynie w porywach nieco silniejszy, do 45 km na godzinę, niebo prawie bezchmurne.
8: Słuchasz Radia Imp.

0: Jak zawsze, kiedy pojawiają się jakieś utrudnienia drogowe w naszym regionie, zaraz szybko o tym mówimy, no i są kolejne. Tym razem kierowcy, którzy będą jechali przez miejscowości Kamień i Piotrawin, muszą uzbroić się, że tak powiem, podwójną czujność, bowiem trwają tam prace związane z przebudową dróg. Te prace obejmują remont jezdni oraz budowę nowych chodników. W czasie tych prac mogą oczywiście występować zwężenia i występują ograniczenia w ruchu oraz utrudnienia w całkowitym przejeździe. Dlatego samorządowcy apelują do mieszkańców i kierowców, żeby zachować ostrożność w rejonie prowadzonych robót i uzbroić się w cierpliwość, a jeśli to możliwe, oczywiście jak zawsze, lepiej po prostu wybrać może inną drogę.
1: Radio Impuls.

0: dzisiaj o swoich mamach myślą najmłodsi, ale umówmy się, że przecież nie tylko najmłodsi mają swoje mamy, a więc wszystkie dzieci będą teraz planować dzień jutrzejszy, ale później mamy będą planować poniedziałek za tydzień. A zwykle to bywa, że kiedy jakiś ważny dzień, ważne święto wypada w poniedziałek, no to imprezy z takim wydarzeniem związane pojawiają się w weekend, więc jutro mamy dzień mamy, a w poniedziałek przyszły co mamy? 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, i już wiemy między innymi, jak wyglądać będzie ten Dzień Dziecka na przykład w gminie Baranów. Tam, no właśnie w weekend, przed najmłodszymi mieszkańcami gminy czeka plenerowy Dzień Dziecka organizowany przez samorząd, Gminne Centrum Kultury oraz miejscową jednostkę OSP. Wszystko zaplanowano na 30 maja na placu przy ulicy Puławskiej. Czego można się spodziewać? Tego wszystkiego, co lubią dzieci. A więc gry, zabawy, animacje, dmuchańce, modelowanie balonów, no i oczywiście stoiska gastronomiczne, a tam wata cukrowa, popcorn, grill, punkt z zabawkami, z napojami. No taki fajny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Baranowie na pewno wart jest uwagi i zapraszam serdecznie. Wszystko przypominam na placu przy ulicy Puławskiej w Baranowie od godziny 13 30 maja. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Imp.

0: przepraszam bardzo, ale to Meghan Trainor kończy swoją piosenkę zatytułowaną No Excuses. A my jednak przepraszamy tych, którzy lubią Meghan Trainor, bo musimy teraz już powoli, zbliżając się do godziny 14, najpierw wysłuchać reklam, a później już punktualnie o 14 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
1: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 25 dzień maja. Mamy godzinę 14 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Na początku tego wydania zwracamy się do puławian. Ruszyły prace przy ławkach na miejskich skwerach, więc w najbliższym czasie warto zwracać uwagę, gdzie siadamy. Zakład Usług Komunalnych czyści i maluje ławki, które tego potrzebują, żeby znów wyglądały dobrze i mogły służyć mieszkańcom. Na razie mogą występować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z niektórych miejsc odpoczynku. Puławski ZUK prosi o wyrozumiałość. I zostajemy w Puławach. Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą proponować różne zadania, które zostaną opłacone z miejskiej kasy, a mogą to być remonty drogowe, zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne. Później zgłoszone pomysły sprawdzą urzędnicy.
10: Wszystkie projekty przychodzą weryfikacje i to jest weryfikacja zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Weryfikacji dokonują urzędnicy, tutaj zarówno z naszego urzędu, jak też naszych jednostek administracyjnych, czy to Zarząd Dróg Miejskich, Nieruchomości Puławskie, te spółki. To zależy po prostu, czego dotyczy projekt i na jakim terenie jest przewidziana lokalizacja. I jeżeli chodzi o tą formalną weryfikację, to my przede wszystkim sprawdzamy, czy autor projektu jest uprawniony do składania wniosku, czyli czy jest mieszkańcem miasta.
9: Mówił Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca. A teraz propozycja dla tych, którzy chętnie posłuchają o dalekich krajach. Kultura nomadów, stepy i pustynia Gobi. Mongolia będzie bohaterką najbliższego spotkania podróżniczego w Puławskiej Mediatece.
11: Tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulaanbaatar, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17 29 maja w piątek.
9: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. Wstęp na piątkowe spotkanie będzie wolny. A teraz jeszcze świat sportu. Lubelskie piłkarki ręczne zakończyły sezon Orlen Superligi Kobiet ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski. W decydującym meczu ostatniej kolejki, rozegranym w piątek, przegrały z Zagłębiem Lubin 26-29. Dla rywalek z Zagłębia to 7 tytuł mistrzowski, a dla lubelskiego klubu 22 medal Mistrzostw Polski. Ostatni złoty krążek MKS zdobył w 2020 roku. Region na razie za nami, a teraz Bogdan Zalewski z doniesieniami z kraju i ze świata, a w nich między innymi nowe ceny paliw.
12: Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu. Dowiedział się nasz warszawski dziennikarz Kacper Wróblewski.
13: Witam serdecznie.
12: Z jakiego powodu posłowie PiS będą żądali dymisji Kierwińskiego?
13: Obwiniają szefa MSWiA za działania służb w Gdańsku. W sobotni wieczór, przypomnijmy, służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszę od polityków PiSu, dlatego Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko i dlatego rozważany jest wniosek o wotum nieufności.
14: Decyzję podejmie zapewne klub, ale takiej decyzji nie wykluczam.
13: Usłyszałem od posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka. Co na to koalicja rządząca?
15: Wniosek o charakterze absurdalnym. W polityce nie brakuje zjawisk absurdalnych i to jest właśnie takie zjawisko.
13: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej z Sejmu Kacper Wróblewski.
12: Kierowcy, czekają was obniżki cen paliw. Znamy nowe, maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 42 grosze. To mniej o 4 grosze niż teraz. Większą ulgę odczują tankujący olej napędowy. Górny limit spada o 10 groszy do 6 zł i 75 groszy. Zaktualizowane maksymalne ceny wejdą w życie o północy. Julia Roberts zagra w nowym filmie, laureatka Oscara za rolę w Erin Brockovich. Przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: Tak jest.
12: Co tym razem przykuło uwagę znanej aktorki?
16: Nowa książka Home Economics Katie Hayes, autorki powieści Domek z kart, wydanej także w Polsce, fascynującej historii o przepowiadaniu przyszłości. Nowy film Julie Roberts będzie jej ekranizacją. O kinowe prawa walczyło kilka wytwórni. Aktorka i zagra w niej, i ją wyprodukuje. Jest ostatnio bardzo zapracowana. Czekamy na przykład na kolejny film z jej udziałem, Panic Carefully, Panikuj Ostrożnie. Premiera dreszczowca o polowaniu na cyberterrorystę, utrzymanego w klimacie filmu Milczenie owiec i serialu Mr. Robot, za pół roku.
0: Od 24 stopni Celsjusza nam się zrobiło, jak ładnie. Na barometrach lekko powyżej 1010 hektopaskali. Niebo piękne, no nie powiem, że błękitne, ale małe zachmurzenie. No i wiatr, który tylko jedynie nieco silniejszy, zawieje nam w podmuchach do 40-45 km na godzinę. Do godziny 15 w Radiu Impuls sprawdzimy, jak upłynęła pierwsza noc prohibicji w Lublinie oraz zaproszę was na spotkanie autorskie z Anetą Sobą do biblioteki w Górze Puławskiej. Do 17 witaj, zapraszam natomiast Wojtek Bednarczyk.

0: Nie wiem, czy wiecie, bo może nie słuchacie mnie od początku naszego programu, ale dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, mamy Dzień Królewny. I teraz tak, co tu zrobić, żeby te nasze panie, a czasem nie nasze, poczuły się jak królewny? Oczywiście można zaproponować słodki poczęsunek w robocie, zrobić kawę, herbatę albo zaproponować coś bardziej atrakcyjnego, jeżeli królewna akurat, no może nie powiem należy do nas, ale spędza z nami więcej czasu. Natomiast królewny nie zawsze jednak są delikatne, jakby nam się wydawało, i nie zawsze są takie czasami potrafią przyłożyć. Zresztą przekonał się o tym nie kto inny jak sam Chris Hemsworth podczas kręcenia filmu Królewna, Śnieżka i Łowca. Wówczas to Kristen Stewart, która właśnie grała królewnę, przypadkowo przywaliła w twarz Chrisowi, podbijając mu oko. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Ciężko jest tak idealnie kogoś niby uderzyć, a nie uderzyć, ale żeby było widać na filmie, że został uderzony, że to ujęcie zostało wykorzystane w filmie. Czy miał jej za złe? Tego nie wie nikt. W każdym razie takie rzeczy się zdarzają, że królewny potrafią podbić oko.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie

0: 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czy ci dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: Po reklamie.
14: A w pogodzie, mój narodzie, nic się tutaj na mnie zmienia i bardzo dobrze, bo to jest bardzo fajna pogoda, nie za gorąco, nie za zimno, wręcz idealnie. Choć oczywiście są tacy, którzy zawsze będą narzekać się na termometrach 23 do 24 stopni Celsjusza, na barometrach lekko powyżej 1010 hektopaskali. I tak ten dzień będzie sobie trwał i trwał aż do jego zakończenia, a raczej do zakończenia może nie, ale do zachodu słońca o 20.30.
15: Słuchasz Radia Impuls.

to Lublinie może o tym nie wiedzieć, ba mało tego, wielu Lublinian o tym nie wie, ponieważ nie pije, a przynajmniej nie interesuje się tym tak mocno, żeby sprawdzać, czy już panuje prohibicja, a ta się rozpoczęła, przypomnę, z piątku na sobotę, wówczas to od 23 do 6 rano mamy zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, natomiast bez problemu możemy sobie, że tak powiem, strzelić strzemiennego w lokalach gastronomicznych, klubach i tym podobnych, czy też restauracjach. No i okazuje się, przynajmniej tak twierdzi policja i Straż Miejska, że nie odnotowano przypadków łamania nocnej prohibicji na terenie Lublina. No to się chwali, nie było sprzedaży, z tego co się dowiedziałem.

uwaga, młodzi miłośnicy fantastyki i powieści fantastycznych, ci, którzy lubią na przykład, nie wiem, Harry Pottera, ale i nie tylko, również inne przygody fantastycznych tych bohaterów, którzy pojawiają się czasem po prostu w głowach autorów tylko i wyłącznie, jest szansa na to, żeby spotkać się z autorką takich powieści, a jest nią Ameta Sowa, i na takie spotkanie autorskie, szczególnie skierowane do młodzieży, zapraszam do Gminy Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej. Ono odbędzie się już w najbliższą środę, a więc pojutrze o godzinie 10 przy ulicy Ogrodowej 18, przypominam, Góra Puławska, budynek szkoły podstawowej. Zapraszam serdecznie wszystkich młodych zainteresowanych pisaniem i czytaniem powieści fantastycznych.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po pierwsze, to nie mamy lata, po drugie, nie mamy nocy, ale mamy za to gorące popołudnie majowe. A o gorącym takim letnim wieczorze i gorącej letniej nocy śpiewał Dawid Tawar. Za chwilę będzie godzina 15, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 25 maja, jest godzina 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
3: Na początku tego wydania przypominamy kierowcom, że w gminie Łaziska prowadzone są prace remontowe na drogach gminnych. Utrudnienia dotyczą rejonu Piotra Wina i Kamienia, dlatego w miarę możliwości warto wybierać trasy alternatywne. Przejazd przez te miejscowości może być spowolniony, a w niektórych momentach wymagać dłuższego oczekiwania. Władze gminy apelują o ostrożność w rejonie prowadzonych robót i dostosowanie się do sytuacji na drodze. Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się na dalszą aktywność zawodową. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak sytuacja wygląda na Lubelszczyźnie i co skłania seniorów do kontynuowania pracy, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
4: Pracujących emerytów w skali Polski nadal przybywa, ale nieco wolniej niż w ostatnich latach. Za to tego spowolnienia nie widać w województwie lubelskim, ale być może dlatego, że w naszym regionie odsetek aktywnych zawodowo emerytów był i jest jednak nieco niższy niż w skali całego kraju. W Polsce niemal 14% pracuje dodatkowo, pobierając świadczenie, w województwie lubelskim około 11%. Na koniec ubiegłego roku liczba emerytów, którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób. Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
3: Najwięcej pracujących emerytów zatrudnionych jest w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Na drugim miejscu znajduje się handel oraz naprawa pojazdów. Tymczasem wielu Polaków rozważa wyjazd do pracy sezonowej za granicą, choć eksperci podkreślają, że ofert jest mniej niż jeszcze rok temu, a rynek staje się bardziej wymagający. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy szukaniu takiego zatrudnienia, mówi Katarzyna Link, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
5: Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
3: To już wszystkie informacje z regionu. Za chwilę najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Iga Świątek wygrała w pierwszej rundzie turnieju French Open w Paryżu. Posłuchajcie, co powiedziała o upałach. Bogdan Zalewski.
6: Jestem zadowolona z mojej dzisiejszej gry. Tak Iga Świątek oceniła swój pierwszy pojedynek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka szybko pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w dwóch setach 6-1, 6-2. Marek Gładysz. Marku, jak Świątek skomentowała rekordowe upały na kortach Rolanda Garrosa?
7: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimna, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić. Trenując, ale grałem już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenia po pierwszym meczu. Na tegoroczny French Open wielu Paryżan kibicuje właśnie zawodniczce z Raszyna. W tym roku prawdopodobnie znowu wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej tak mi się wydaje. To może być dla niej znowu świetny rok. Widzę, że jest we wspaniałej formie, wyjaśni mi młody Paryżanin. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
6: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Stany Niebit wykrył w niej obecność bakterii grupy coli. Z powodu skażenia odwołano dzisiaj zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Ładnie miesiąc pozostał do początku kalendarzowego lata, a typowo letnie smaki już pojawiają się w wielu lokalach. Kuchnię jednej z restauracji w centrum stolicy odwiedził Michał Dobrowicz.
8: Co pan tutaj ma w garnku? To jest kapusta?
9: To jest kapusta młoda. Kapusta młoda kiszona pół na pół. Jest tu również pomarańcza.
8: Czego będzie teraz jeszcze więcej w restauracjach? Szparagów?
9: Szparagi, truskawki, za chwilę maliny. No to wszystko, no aż grzech tego nie jeść. Koper, botwina, no chciałby się już, prawda? Ja robię botwinę na gęsto jako sałatkę. Pakuję w nią zielone szparagi również. I to surowe albo lekko tylko sparzone. Kurka za chwilę mam nadzieję, no ale jeszcze poczekamy na nią troszkę.
8: Kurka, czyli grzyby?
9: Tak, czyli grzyby, ale i smardze, bo smardze już właściwie się skończyły. Niedźwiedzi, czosnek, bo ludziom się chce.
6: O kurka, zachwala Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
0: W powietrzu od 23 nawet do 24 stopni Celsjusza. Powyżej 1010 hektopaskali na barometrze i wiatr silniejszy nieco tylko w swoich podmuchach. Żadnych opadów deszczu i dużo, dużo, dużo słońca dzisiaj do jego zachodu, czyli 20:30. Po godzinie 15 zaproszę Was na dwa spotkania. Jedno to spotkanie klasycznej motoryzacji w Puławach, które już niebawem i, no właśnie, trzeba będzie się wcześniej zapisać, by pokazać swoje auto, a drugie to spotkanie podróżnicze. Do 17 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dzisiaj, to jest 25 maja, obchodzimy Dzień Królewny. No, ktoś powie, że nie bez powodu. Jutro mamy Dzień Mamy, bo wszystkie nasze mamy powinniśmy traktować jak królewny. A niektóre królewny nie były tylko, że tak powiem, leniwymi księżniczkami czy królewnami, wokół których biegała służba, ale też potrafiły zapisać się w historii Polski na naprawdę mocnych kartach, złotymi zgłoskami, można by powiedzieć, bo siostra Zygmunta III Wazy, Anna Wazówna, została obwołana swego czasu najmądrzejszą kobietą w Polsce. Odebrała staranne, wszechstronne wykształcenie, no i znała 5 języków. Poza tym stworzyła własne herbarium. Uniwersytet Jagielloński przyznał jej honorowy tytuł Królowej Botaniki Polskiej. Poza tym królewna prowadziła korespondencję z uczonymi, a także sprawowała mecenat nad wieloma artystami. No więc królewna może być też i taka. I takich królewien, przepraszam, życzymy wszystkim królewiczom.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.
0: Słońce, ciepło, brak wielu chmur, które gdzieś się na chwilę wyprowadziły z naszego nieba i bardzo dobrze, niech szybko nie wracają. Całkiem przyjemne ciśnienie, 1010-1012 hektopaskali i wiatr słaby, jedynie w porywach nieco silniejszy. A co dalej z pogodą, o tym jak zwykle w naszej wydłużonej prognozie już za godzinę.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: wszystkim miłośnikom motoryzacji i tym, którzy posiadają swoje piękne auta sprzed roku 1990 i ci, którzy posiadają swoje nowoczesne auta, ale także ci, którzy lubią motoryzację, ale z jakiegoś powodu auta nie posiadają. Mam ważną informację, bowiem rozpoczęły się już zapisy na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. No i tutaj pamiętajcie o tym właśnie, o czym wspominałem, że aby wziąć udział i wystawić swoje auto, no to musi być to pojazd wyprodukowany do 1990 roku, ale też organizatorzy zachęcają właścicieli innych, nietypowych, może młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy, a sam zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach.
1: Radio Impulse.

czym wam się kojarzy Maroko? No jednym z przepięknymi, fantastycznymi targami. Innym znowu kojarzy się to z Afryką, a jeszcze innym z bliskim kontaktem z Europą, bo blisko z Maroka do Hiszpanii. Ale tak zupełnie poważnie o Maroku i Saharze mówić będę teraz, ale bardzo krótko, bo raczej będę zachęcał do tego, żeby posłuchać, jak będzie mówić o tym ktoś, kto tam był i zna się doskonale na tych sprawach, a szczególnie na tych miejscach. Maroko, wołanie pustyni między podróżą a powrotem do siebie. To tytuł i nazwa spotkania podróżniczego z Faustyną Dunin Sulgotowską. Ta pani będzie w domu chemika już niebawem, bo 29 maja właśnie opowiadała. Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór oraz Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zapraszają na takie opowiadanie. Ta podróż z panią Faustyną to podróż w niezwykłe miejsca do serca Maroka, który jest krajem pełnego

0: kontrastu, barw i tajemnic, zapachów, przypraw i wszystkiego, co tylko można. Zatem warto się wybrać, warto posłuchać. Przypomnę, 29 maja, godzina 17:30, mała sala teatralna w Puławskim Ośrodku Chemika. Wstęp wolny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Po reklamie.
9: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
10: W miejscowości Turka nad Bystrzycą wędkarz został porażony prądem po tym, jak zahaczył długą wędką o linię energetyczną. Mężczyznę udało się uratować. To kolejne zdarzenie przypominające, jak niebezpieczne mogą być linie wysokiego napięcia. Nie tylko podczas wędkowania, ale także prac polowych i innych zajęć w pobliżu sieci energetycznych. O zasadach bezpieczeństwa przypomina Weronika Szydłowska.
11: Jeszcze przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić teren i upewnić się, że maszyny nie zbliżają się do przewodów. Pod liniami energetycznymi bezpiecznie mogą poruszać się pojazdy wysokie na nieco ponad 4 metry. Problem w tym, że wiele nowoczesnych maszyn rolniczych i transportowych ten limit przekracza, nawet przez elementy na dachu czy przewożony ładunek. Szczególnie niebezpieczne jest też podnoszenie przyczep w pobliżu linii. W razie kontaktu z przewodami najważniejsze jest, by nie opuszczać pojazdu, nie dotykać jego metalowych części i natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 991 lub 112.
10: W przypadku podobnych zdarzeń służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca wypadku i ostrzec inne osoby przed zagrożeniem. Grupa Azoty Puławy zakończyła pierwszy kwartał tego roku na plusie, notując 27 milionów złotych zysku netto. To wyraźna poprawa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy zakłady były pod kreską. Lepsze wyniki widać także w pozostałych wskaźnikach finansowych. Przedstawiciele Grupy Azoty Puławy podkreślają, że na poprawę sytuacji wpłynęły działania optymalizacyjne oraz zmieniające się warunki rynkowe. Kozłówka trafiła na nową monetę Narodowego Banku Polskiego. Zespół pałacowo-parkowy został przedstawiony na okolicznościowej 5-złotówce z serii Odkryj Polskę. Moneta oficjalnie weszła do obiegu w miniony piątek, a jej uroczysta prezentacja odbyła się na dziedzińcu Muzeum Zamojskich w Kozłówce. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, samorządowcy oraz środowiska muzealne i numizmatyczne. Gościem honorowym spotkania była Inka Zamojska, córka ostatnich właścicieli Kozłówki. Z kolei Puławy ponownie staną się miejscem spotkania miłośników klasycznej motoryzacji. Organizatorzy kolejnej edycji zlotu zabytkowych pojazdów rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli aut wyprodukowanych do 1990 roku. Szanse na udział mają także właściciele młodszych, ale nietypowych samochodów, mówi Maciej Szubartowski.
12: Przede wszystkim będzie wystawa pojazdów, bo to nie tylko samochody, ale i motocykle, to też pojazdy rolnicze, wojskowe. No co roku gościmy ogrom, bardzo dużo różnorodności różnorodność wszelkich pojazdów. Są to pojazdy klasyczne, czyli wyprodukowane już jakiś czas temu z jakąś tam nutką duszy w sobie, tak? Ale są to też pojazdy nietypowe. Mamy kilka stref. Mamy strefy przeznaczone dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1980, ale mamy też strefę motoryzacji amerykańskiej i motoryzacji okresu PRL-u, która zawsze co roku, rok w rok jest licznie wypełniana.
10: Spotkanie klasycznej motoryzacji odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. To wszystko z wiadomości lokalnych. Teraz przenosimy się do wydarzeń z Polski i ze świata.
0: Dopiero za 4 tygodnie będzie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce, przyznał wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kilka dni temu prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale jednocześnie USA wycofują swoje oddziały z Europy. Na linii Jakub Rybski, witamy.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Wytłumacz, co to oznacza.
1: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach wypracować ostateczny model obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadając dziś na moje pytanie o dokładną liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce, stwierdził, że nie tylko liczebność jest ważna, ale także zdolności bojowe.
13: Czyli czy to są brygady bojowe, czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji.
1: Mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, i dodał, że ten model dotyczący obecności żołnierzy USA może się jeszcze w ciągu tych 4 tygodni zmienić. To oznacza, że ta dokładna liczba wciąż pozostaje nieznana.
0: Przy naturalnym akompaniamencie śpiewu ptaków, szelestu liści i szumu morza przy ponad 20 stopniach ciepła. Spacerowicze w Sepockim Parku Północnym, zaraz przy granicy z Gdynią, cieszą się cudownymi chwilami. Reporter Stanisław Pawłowski spotkał szczęśliwych ludzi.
14: Dobrze jest, cieplutko.
15: Właśnie idę się opalać, korzystać jeszcze przed pracą.
16: Jest spokojnie, bo przyroda, blisko morze, idealnie.
17: W cieniu, przyjemnie, ładnie.
18: Od mola tutaj do końca Sopotu i z powrotem.
14: A dlaczego akurat Park Północny pani wybrała?
18: Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię ten park, odpoczywam.
14: No to jest właśnie wyjątkowo spokojnie.
18: Wyjątkowo, tak. Można się schować przed słońcem. Jest taki spokój, taki pełen relaks. Właściwie centrum miasta, a jednak spokój.
14: Centrum miasta, jedyne co słyszymy?
18: Śpiew ptaków.
9: Czy coś się zmieniło w pogodzie? Czy mamy jakiś pogodowy hokus pokus? Nie, na szczęście nie. 23 stopnie na termometrach, dużo słońca, mało chmur i ciśnienie powyżej 1010 hektopaskali. A co dalej? Wieczorem, w nocy, jutro do południa, już za kilkanaście minut na naszej antenie. Przed nami ostatnia godzina naszego poniedziałkowego popołudnia, a w niej kolejne zaproszenie na spotkanie podróżnicze. Tym razem pojedziemy w drugą stronę do Azji, a poza tym dowiemy się, co ma wspólnego 5 złotych i kozienice. Do 17 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.
20: Radio Impuls.

Dziś mamy Dzień Królewny, a jutro, pamiętajmy, Dzień Mamy. No i ta akurat taka, powiedziałbym, bliskość siebie tych dwóch dni nie jest chyba, mam nadzieję, przypadkowa. Tak jak już wspominałem, wszystkie mamy są naszymi królewnami. Mam nadzieję, że u was jest tak samo w głowie, jak i u mnie. No ale teraz wracając do tematu królewien, tak sobie przeglądam różne ciekawostki, dużo filmowych, między innymi taka, że krople krwi na początku filmu Królewna Śnieżka i Łowca są prawdziwe, bo reżyser to Rupert Sanders uznał, że sztuczna krew nie wyglądałaby autentycznie, więc sam skaleczył się w palec i scenę nakręcono tak, jak chciał reżyser. Zresztą Królewnę Śnieżkę możemy także przecież podziwiać w bajce Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków od lat, no ale kiedy pojawiło się kino animowane, to oczywiście Disney od razu zrobił tę bajkę. I co? No i okazała się wielkim hitem. Ba, mało tego, w 1939 roku dostała najważniejszą Oscarę Królewna i cały film, i krasnoludki, i reżyser, i wszyscy, którzy przy nim pracowali. Oscara.

0: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
8: Czy tak pięknie rozpoczynający się tydzień będzie kontynuowany przez pogodę również wieczorowo, porą w nocy oraz jutro do południa? No to spieszę czym prędzej wam przekazać te informacje od synoptyków. No oczywiście im bliżej końca dnia, czyli zachodu słońca 20:30, tym temperatura sobie będzie powoli spadała. Na razie nie widać na prognozach żadnych opadów deszczu, również i w nocy. Najniższa temperatura jutro to mniej więcej 12-13 stopni. Uwielbiam takie mapy pogodowe, na których widzę, że już o godzinie 4 słońce, a nie księżyc czy chmury. Tak jest, bo wschód słońca to naprawdę już teraz poważna sprawa. 4:27, no a jeszcze przecież wcześniej brzaski i tak dalej. Więc polecam każdemu, kto może, tylko żeby wstawać jak najwcześniej i korzystać z tego pięknego długiego poranka. A w ciągu dnia jutro słońce, słońce, jeszcze raz słońce i temperatura znowu powyżej 20 stopni, 22, 24. Fantastico!
9: Słuchasz Radia Impuls.

zapraszałem na spotkanie podróżnicze tych, którzy zainteresowani są Marokiem i Saharą. No to teraz coś dla tych, którzy lubią Mongolię. Ktoś powie, o panie, a po co mnie Mongolia? A Mongolia to bardzo ciekawy kraj, szczególnie dla tych, którzy lubią poznawać nowe miejsca, terytoria, a jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, albo się boją. Dlatego po drogach i bezdrożach Mongolii to spotkanie takie podróżnicze z Dariuszem Stępniem 29 maja o godzinie 17 w Bibliotece Miejskiej w Puławach. Serdecznie zapraszam. Dariusz Stępień to, przypomnę, geograf, dziennikarz, podróżnik, autor książki pod tytułem Trzy światy, zapiski z podróży po Sri Lance, Mongolii i Japonii. No to macie już tam zapisane w kalendarzykach. Jeśli nie, to spokojnie, jeszcze w tym tygodniu będę wam o tym przypominał.

0: Każdemu zapewne 5 zł będzie kojarzyło się zupełnie z czymś innym. Jednemu będzie kojarzyło się z filmem Chłopaki nie płaczą i tekstem w stylu czy jest tu jakiś cwaniak, to daj piątaka. Inni znowu lubią zbierać monety i są tak zwanymi numizmatykami. Dobrze mówię? Chyba tak. Znowu jeszcze ktoś inny 5 zł traktuje jak po prostu zwykły pieniądz i tak dalej, ale kiedy znajdziemy piątkę, a na niej będzie widniał obraz miejsca, do którego często chodzimy, bywamy albo mamy blisko, no to już zupełnie inaczej możemy taką piątkę potraktować, bo zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce znalazł się właśnie na nowej monecie okolicznościowej Narodowego Banku Polskiego z serii Odkryj Polskę. Moneta właśnie, no tak, domyślacie się dobrze, o nominale 5 zł już została oficjalnie wprowadzona do obiegu w piątek i ta uroczysta prezentacja odbyła się na dziedzińcu Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Gdzie zdobyć taką monetę? Powiem wam szczerze, że jeszcze nie wiem, bo trzeba rzeczywiście być albo numizmatykiem, albo się trochę na tym znać, by wiedzieć, skąd takie monety czerpać. W każdym razie to miłe, że to piękne miejsce zostało w ten sposób uhonorowane i uwiecznione.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po tym gorącym popołudniu czas na chwilę odpoczynku. Ja właśnie się udaję na taką małą siestę, choć tak powiem wam szczerze, że jeszcze trochę do roboty to mam. Za chwilę 17 i pojawią się najnowsze wiadomości w Radio Impuls. Ja dziękuję za uwagę, nazywam się Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Do usłyszenia jutro w samo południe. Cześć.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 17 w Radiu Impuls. Czas sprawdzić aktualne wiadomości. Zaczynamy od Puław i regionu.
7: Kierowcy mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 48 w Kozienicach. Zakończył się ostatni etap dużej modernizacji trasy przebiegającej przez miasto, a koszt tej inwestycji wyniósł blisko 50 milionów złotych. W ramach prac powstał nowy most nad rzeką Zagorzdżonką, a drogowcy przebudowali również jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. To finał wieloletniej przebudowy dróg krajowych nr 48 i 79 w Kozienicach. Inwestycja ma poprawić komfort podróży i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierowców przejeżdżających przez miasto. W Puławach trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły dotyczące m.in. remontów, sportu, rekreacji czy wydarzeń kulturalnych. Później wszystkie wnioski przejdą odpowiednią weryfikację. O czym warto pamiętać, mówi Kamil Wąsik, koordynator budżetu obywatelskiego.
8: Sprawdzamy, czy proponowana lokalizacja projektu znajduje się na terenie administrowanym przez samorząd miasta albo przez jego jednostki. Bo zgodnie z regulaminem i w ogóle zasadami odpowiedzialnego gospodarowania finansami publicznymi nie możemy realizować żadnych zadań nie na swoim terenie. Później po takiej formalnej weryfikacji projekty trafiają do jednostek merytorycznych, które określają następnie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania.
7: Projekty można zgłaszać do 10 czerwca, zarówno elektronicznie, jak i w formie tradycyjnej. Natomiast już trwają zmiany na lepsze w publicznej przestrzeni Puław. Zakład Usług Komunalnych rozpoczął odnawianie ławek znajdujących się na miejskich skwerach. Pracownicy czyszczą i malują miejsca, które wymagają odświeżenia, tak aby mogły dalej służyć mieszkańcom i wyglądać estetycznie. W najbliższym czasie warto jednak zwracać uwagę, gdzie siadamy. Puławski ZUK prosi mieszkańców o ostrożność i wyrozumiałość. Lublin ponownie stanie się miejscem spotkania kultur z różnych stron świata. Już w ten weekend w mieście odbędzie się Africa Day Festival. W programie przewidziano m.in. koncerty, pokazy artystyczne, prezentacje kultury afrykańskiej, a także spotkania i rozmowy dotyczące współpracy między Afryką a Polską. Wydarzenia będą odbywać się w kilku lokalizacjach w Lublinie, w tym na Placu Litewskim oraz w przestrzeniach akademickich. Organizatorzy podkreślają, że celem festiwalu jest nie tylko promocja kultury, ale też budowanie dialogu i relacji międzynarodowych. Na tym kończymy część regionalną. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
9: Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągu osobowego z samochodem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce.
10: Na miejscu wiemy, że lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Na linii reporter Michał Krasoń. Michale, co do tej pory ustalili śledczy?
11: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wojskowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
10: Pobrane zostały kolejne próbki wody z wydzielonej części wodociągu Leśniewo nieopodal Pucka na Kaszubach.
9: W 5 miejscowościach woda nie nadaje się do spożywania po wykryciu w niej bakterii z grupy coli.
10: Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę przy remizie w Leśniewie. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
12: Dzień dobry.
10: Opisz, co widzisz.
12: No, przy remisie stoi cysterna, w której mieści się 21 tysięcy litrów wody, a strażacy ochotnicy pomagają mieszkańcom napełniać butelki. Co chwilę ktoś podjeżdża, a wody potrzeba do najprostszych codziennych czynności, czy przygotowania posiłków, czy umycia zębów.
13: O, pomocni są strażacy bardzo w dużym stopniu. Tak powinno być. No,
12: strażacy rozdają tu też wodę butelkowaną do picia właśnie. W okolicznej szkole odwołano lekcje dla 500 uczniów. Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Wyniki najnowszych badań mają być znane w środę po południu albo w czwartek rano.
6: Piękna pogoda w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie i ta pogodowa telenowela jeszcze trochę z nami zostanie. Jutro dużo słońca, 24-25 stopni. Trochę silniejszy wiatr będzie nam towarzyszyć, ale jutro bez opadów i bez burz. Te mają się u nas pojawić się w środę, ale w środę nadal powyżej 20 stopni. Część informacyjna naszego programu za nami, więc teraz czas na program po godzinach, na muzykę wybraną dla ciebie. Na początek poczujemy się niemal jak w domu, bo u nas też gorąco. Wybierzmy się na Ibizę z grupą Venga Boys. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, w Radiu Impuls. Mamy 5 minut po 17.

0: Roy Orbison na naszej antenie. Proszę się przyznać, kto śpiewał albo nucił z panem Royem w samochodzie, na światłach albo w większym korku? Po to jesteśmy, żeby sobie ten czas wspólnie umilać. Też już będziemy planować najbliższy czas w regionie, więc tym bardziej będzie miło. Może nawet zerkniemy na weekend, żeby wywołać wilka z lasu. Będzie też komunia w showbiznesie, dobre wieści odnośnie muzyka, którego już mieliśmy na scenie nie zobaczyć, i będzie też muzyczne trzęsienie ziemi. Polecamy się, a poniedziałek jakoś zleci. Rod Stewart u nas za chwilę, a później Margaret i jej fajny singiel Let You Talk About It.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia.

0: Koreańska kapela BTS, jeden z najpopularniejszych boys bandów dzisiejszych czasów, ich Swim za nami w Radio Impuls. A my płyńmy już do weekendu. W piątek dwa fajne spotkania w Mediatece. Najpierw o 10:00 Dariusz Stępień, geograf, dziennikarz, pisarz, pasjonat podróżowania, opowie uczniom szkół podstawowych o Japonii, a po południu dla dorosłych Japonię zamieni na Mongolię. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, codziennym życiu nomadów i niezwykłych hodowcach reniferów, urokach Ulan-Bator, dinozaurach z płonących klifów oraz mongolskich kulinariach zapierających dech w piersiach. Podobno dosłownie. Spotkanie uzupełni prezentacja zdjęć. Polecamy. Wstęp jest wolny. Początek tego drugiego spotkania otwartego dla wszystkich o godzinie 17:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jest

0: jesteście z nami.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Shape of You. Niezmiennie jestem fanem tego numeru i to się pewnie szybko nie zmieni. Shape of You i Ed Sheeran w programie Po Godzinach. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 rower jako narzędzie czynienia dobra. I małe trzęsienie ziemi też będzie na zawołanie. Bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
0: Jest już 18, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Składy mają opóźnienia po wypadku w Garbatce w Wielkopolsce.
5: Jak już informowaliśmy, na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Nie żyje kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów w pociągu zostało rannych.
4: Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem Benjaminem Kubiakiem-Piołatem. Powiedz, jak duże są opóźnienia na kolei?
6: Od kilku minut do ponad 2 godzin wynoszą obecnie opóźnienia pociągów na dworcu w Poznaniu. Wstrzymano ruch, a część przewoźników wprowadziła zastępczą komunikację autobusową. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób w różnym wieku zostało objętych opieką medyczną.
7: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że 2 pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
6: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
5: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
4: Zastąpi on Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją kadencję.
5: A my łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
8: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, byłeś na konferencji rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
4: Michał, tak, jak uzasadniono tę decyzję?
8: A rzecznik prezydenta podkreślał, że sędzia Kapiński miał najwięcej głosów spośród kandydatów wskazanych przez Sąd Najwyższy na to stanowisko. Jak dodawał Rafał Leśkiewicz, sędzia Kapiński sprzeciwiał się także łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
9: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
8: Kandydaturze sędziego Kapińskiego sprzeciwiał się m.in. Jarosław Kaczyński. Mówił, że nie wyobraża sobie takiej nominacji. Chodzi o sprawę z 2000 roku, kiedy Kapiński orzekł, że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb.
0: -15 stopni, tyle minimalnie zobaczymy tej najbliższej nocy na termometrach w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie. No to całkiem ciepła noc się szykuje i będzie to noc też pogodna. Jutro sporo pogodnego nieba, nie będzie padać, nie będzie grzmieć, nie będzie się błyskać. Jutro 24-25 stopni, tylko ten silniejszy wiatr trochę będzie nam przeszkadzał, a pojawi się wczesnym popołudniem. Najsilniejszy ma być jutro po południu. 25 maja, dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, a u nas w sobotę liga się skończyła. Jak żyć, jak świętować? No chyba najlepiej na boisku, ze znajomymi, bawcie się dobrze. Jakby co, to my polecamy się muzycznie w trakcie rozgrzewki, w przerwie i po meczu też. Damiano Dawid na początek tej godziny w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 3 po 18.
1: Radio Impuls.

0: Daria Zawiałow i jej muzyczna teza Złamane serce jest okej. A do naszych serc jakiś czas temu trafił Łatwo Gang i jego pomocowe akcje. Najpierw setki milionów na fundację Cancer Fighters, a w ten weekend wycieczka rowerowa z Zakopanego do Gdańska i miliony na leczenie potrzebujących chłopaków. To oczywiście w streamingu, na żywo. Nie będzie trasy powrotnej, okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, no bo te ponad 650 km na rowerze to jest spory wyczyn. Za to akcja trwa dalej, jeszcze można wpłacać pieniądze i pomagać dzieciakom. Górnej granicy nie ma, czym więcej milionów wpadnie, tym lepiej. Zbiórka Się Pomaga trwa dzisiaj do końca dnia. Przez ten weekend oglądaliśmy piękne obrazki, które dla ludzi z innych krajów pokazują, jak jesteśmy cudownym narodem, jak potrafimy się jednoczyć w ważnej sprawie. W sprawie pomagania innym oczywiście. No i myślę, że jeśli ktoś w świecie nas o to zapyta, to nie bądźmy skromni, chwalmy się tym. Wracamy do muzyki, Bibi Rexa i Faithless u nas za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Bonnie M w Radio Impuls. W niedzielę szykuje się fajne wydarzenie w Rykach. Gminny Dzień Dziecka pod hasłem Ocean Party. W programie m.in. występy artystyczne szkół i przedszkoli, soliści ogniska muzycznego w Rykach, z hola niebieskie owieczki się pojawią, pokazy grup baletowych także będą. Będą grupy taneczne, będą gimnastyczne, pokaz karate, lubelski klub karate Tsunami się zaprezentuje. Będzie też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Wymarzona morska przygoda. W planach też występ artystyczny Face to Face with Languages. Będzie piana party, mnóstwo animacji dla dzieci. Najważniejsze, jeśli dzieciaki będą miały przebranie, to w planach jest też parada kostiumów z konkursem. Polecamy to w niedzielę na terenie dworsko-parkowym w Rykach, początek o 13, a wstęp jest wolny. Szczegóły są na stronie Centrum Kultury i Sportu w Rykach.
1: Radio Impuls.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gorąca krew, przekonali się o tym niedawno panowie z Metalliki. Koncert w Chorzowie bardzo udany, co pokazują nawet dane stacji sejsmograficznej Planetarium w Chorzowie. Ich aparatura odnotowała drgania skorupy ziemskiej. To był cały pakiet takich zjawisk nawet, no bo najpierw to trzęsienie, a później po tym koncercie to tsunami ludzi wylało się ze stadionu. Jeszcze trochę i to nie narodowy, a śląski stanie się stadionową, koncertową stolicą Polski. Becky G u nas za chwilę i jej nowe nagranie, które w piątek premierowo zagrałem w Tanecznym Radiu i spodobało się, no więc zagram i za moment. Będzie Epa. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

0: Natasza Tomas w poniedziałkowym Po godzinach. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po nich kolejna porcja muzyki wybranej dla ciebie. A z ciekawych tematów komunia, w cudzysłowie mówiąc w show biznesie, czyli na bogato. Będzie też powrót muzyka, którego mieliśmy już na koncertach nie zobaczyć. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 19, to czas sprawdzić aktualne wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśni przyczyny katastrofy w wielkopolskiej Garbatce.
5: Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym bez zapór pociąg osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Zginął kierowca samochodu, a 18 pasażerów zostało rannych.
4: Fakty w tej sprawie ustala cały czas dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu tragedii?
6: Teren opuszczają ostatnie karetki pogotowia ratunkowego, a do działań przygotowują się grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Najpierw musieli oni zabezpieczyć obszar i niedługo przystąpią do zeskanowania całego terenu oraz pozostałości pojazdów specjalnym skanerem trójwymiarowym.
7: Policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
6: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uderzeniu kilka wagonów wykoleiło się, ciężarówka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na trawę w pobliżu torowiska.
5: Kiedy możemy się spodziewać przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
4: Państwowa Komisja Wyborcza precyzuje, że to premier wyznacza termin, ale dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych przez sąd.
5: Od momentu formalnego ogłoszenia wyników referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, każdy uprawniony do głosowania ma 7 dni na zgłoszenie protestu.
4: Sąd musi rozpatrzeć wszystkie w ciągu 2 tygodni, precyzuje szef PKW Sylwester Marciniak.
8: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych. Prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny, czyli odwołania prezydenta, zarządza wybor.
5: A to oznacza, że premier musi ogłosić wybory w Krakowie najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
4: Zamknięty na stałe zostaje prywatny żłobek w mazowieckich Ząbkach, w pobliżu którego w Oczku Wodnym w ubiegłym tygodniu utonął 2-letni chłopczyk.
5: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały 2 pracownice placówki. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: Wtorek w pogodzie w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, Dęblinie ma być naprawdę ładny. Będzie słonecznie, nie będzie padać, nie będzie burzowo, ale silny wiatr ma nam towarzyszyć jutro w najcieplejszym momencie dnia 24-25 stopni. Jak słyszeliśmy, lato mamy tej wiosny, to ciekawe, co będziemy mieć latem. My mamy muzykę wybraną dla ciebie, która o każdej porze roku to lato nam dostarcza. Enrique Iglesias na początek, Duele El Corazon w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 3 po 19.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Felix Jen i grupa Kaskada. Fajny numer, Boy, You Turn Me. A teraz ważna informacja o stanie zdrowia Phila Collinsa. Mieliśmy go już nie spotkać na scenie, a tu okazuje się, że tęskni za tym i rozważa, w cudzysłowie mówiąc, powrót. Twierdzi, że dawno nie był w tak dobrej formie, ale jednocześnie zaznacza, że chcieć i móc to są dwie różne sprawy, czyli nadzieja jest, ale nie ma co za bardzo na razie o tym myśleć i już w swoim domowym budżecie odkładać pieniądze na jego koncerty. Trzymajmy za niego kciuki, to legenda muzyki, a to już zostanie oficjalnie ogłoszone, stanie się faktem 14 listopada, gdy jego nazwisko pojawi się w słynnym Rock and Roll Hall of Fame. Jest szansa, że pojawi się tam osobiście. A u nas pojawi się za chwilę pan Adriano Celentano, będzie Preghero.
1: Radio Impuls.

0: Pitbull i Kesha w Radiu Impulse. Fajne wydarzenie, słuchajcie, 7 czerwca w Puławach. Spotkanie klasycznej motoryzacji, czyli będzie na czym oko zawiesić. To znaczy wcześniej organizatorzy proszą właścicieli pojazdów o to, by się zapisać i pokazać, co tam ciekawego mają w garażu, czym się chcą pochwalić światu. Chodzi o pojazdy wyprodukowane przed 1990 rokiem. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Sam zlot 7 czerwca w niedzielę. Od 11 na placu targowiska miejskiego przy Dęblińskiej 22 w Puławach. Wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny, a na miejscu nie zabraknie atrakcji, konkursów, food trucków, będzie strefa relaksu i jeszcze o tym wydarzeniu na pewno będziemy w Radiu Impuls przypominać.
1: Radio Impuls.

0: Fun Factory w poniedziałkowym po godzinach. Mam czasami tak, że czekam w piosenkach na jeden moment, może jeden dźwięk, który powoduje, że mogę wtedy powiedzieć, że faktycznie usłyszałem to nagranie. I tutaj tak jest z tym na końcu. Aha, tak samo mam w Catching Shania Twain, to finałowe Catching. Ale nie o tym teraz, bo miałem mówić o komunii w polskim show biznesie, w cudzysłowie mówiąc. Kolorowe gazety piszą o uroczystości w kościele w Kościelisku. Wyliczają koszty już, bo była piękna góralska oprawa, stroje i tak dalej. Tytuły clickbaitowe, a tu okazało się, że pan Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona Paulina byli tylko gośćmi tej uroczystości. Grunt, że liczba kliknięć się zgadza, co będzie za rok, jak ich pociecha faktycznie pójdzie do komunii? Co stacje telewizyjne wyślą tam wozy satelitarne? Będzie relacja na żywo? No kto wie? Show business! Sophie Ellis Bextor i Pna u nas za chwilę.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: Kylie Minogue w programie Po godzinach. Za chwilę będzie już 20, czyli jakoś sobie radzimy z tym poniedziałkiem. Będą u nas wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 wyspa na sprzedaż, a do tego gwiazda, która trafiła do pewnego zaszczytnego grona. Może ją to zmotywuje do ruszenia w świat, na przykład ze swoją muzyką. Szczegóły po 20. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy out kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 20, to czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak.
10: Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu. Ogień objął 700 metrów kwadratowych poddasza. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskich domów służby ewakuowały 15 osób.
11: Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15.08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany. Nie istnieje już to zagrożenie od gęstego czarnego dymu.
10: Przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Z pożarem walczyło 30 zastępów strażackich. Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam właśnie porozumienie płacowe. Przypomnę, kilka dni w trzech zakładach, Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich, trwał strajk załogi. Produkcja jest już wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcinie, jakie są szczegóły tego porozumienia?
12: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
10: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak w czterech partiach pokonał Hiszpana Jaume Munara. To spotkanie obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej
13: RM,
10: obecny w studiu Faktów. Witam cię, Pawle. Polak dominował prawie w całym pojedynku.
13: No tak, dwie pierwsze partie wygrane przez Huberta wynikiem 6-3. Lekki kryzys przy potężnym paryskim upale nastąpił w trzecim secie starcia. Tu lepszy Hiszpan, który wygrał 6-2.
14: Trochę miałem gdzieś lekki kryzys energetyczny, no i wiedziałem, że muszę się naładować znowu.
13: Tłumaczył na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Naładowany Polak przystąpił do czwartej partii, którą wygrał ponownie 6-3 i może szykować się do kolejnego starcia w wielkoszlemowym French Open. Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe.
0: Letnia pogoda towarzyszy nam w Puławach, w Rykach, w całym naszym regionie i jeszcze trochę nam potowarzyszy. Jutro dużo słońca, trochę silniejsze podmuchy wiatru i 24 stopnie na termometrach. W środę 22 stopnie, też słonecznie, choć może być burzowo. Od czwartku odrobinę chłodniej, 18-19 stopni, ale też będzie dużo słońca. Na weekend powrót temperatury powyżej 20 stopni. Mamy 3 minuty po 20, a jeszcze jest jasno za oknami i jeszcze z godzinę będzie. Pod tym względem można kochać ten wiosenno-letni czas. Za muzykę też, bo powoli będziemy szukać numerów na lato 2026. Może coś od Bensona Boona. Czekamy na jego nowości. A na razie gramy Mista Electric Blue. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
4: Radio Impuls.

0: Julien Perret, a w poniedziałkowym po godzinach Save the Night. Dawno nic nie mówiłem o Miley Cyrus, może dlatego, że stała się nieco bardziej grzeczna niż kiedyś. Teraz to zbiera różnego rodzaju nagrody za to, co udało jej się już w życiu osiągnąć. Jest 2845 gwiazdą, która ma swój odcisk w słynnej Alei Gwiazd Hollywood Walk of Fame. Kiedyś jako dziecko na spacerze z ojcem o tym marzyła, a teraz ma swoją. No to i my idźmy tą drogą i spełniajmy swoje marzenia. Może nie takie hollywoodzkie, te najprostsze też potrafią poprawić nastrój. Muzyka tym bardziej. Garcia u nas za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
9: Po reklamie.

0: Viva l'arte, Sanach i Krzysztof Zalewski. Kiedyś na Instagramie u boku swojego czajniczka pan Krzysiek przy okazji akcji Wesoły Piątek zaśpiewał ten numer i wtedy wszyscy zdali sobie sprawę, że właśnie tego w ten piątek potrzebowali. A jak ktoś potrzebuje dzisiaj grupy Bon Jovi, to proszę bardzo, It's My Life przed nami.
1: Radio Impuls.

Jenny w poniedziałkowym Po godzinach. Szukacie może mieszkania? Pytam, bo w podobnej cenie można sobie sprawić całą wyspę na Morzu Jońskim. Nazywa się Makri, w listopadzie aukcja, a cena wywoławcza to 247 tysięcy euro, czyli niedużo. Jest haczyk? No właśnie jest. Proszę nie biec do bankomatu, bo tu jest dużo napisane drobnym druczkiem. Otóż wyspa obciążona jest hipotekami, roszczeniami podatkowymi i ograniczeniami prawnymi z tytułu rezerwatu przyrody i tak dalej. Krótko mówiąc, kupowanie kota w worku, albo co jest u nas coraz bardziej popularne, zwrotów z serwisów aukcyjnych jest mniej ryzykowne niż zakup tej wyspy. Już tam widzę inwestorów. To Tamigal i Akcent u nas za chwilę będzie Sugar Daddy.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Niech mówią, śpiewa Oskar Sims. Proszę bardzo, będą mówić nasi dziennikarze w magazynie. Po 21:00 podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek w regionie. Muzyki też nie zabraknie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, jest Agnieszka Pietrzak. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
5: Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy mogą wpłynąć unijne środki?
6: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
5: Ciekawą decyzją nazwał wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poseł Konfederacji Michał Wawer. Przypomnę, prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Karol Nawrocki podjął decyzję wbrew woli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie na X dwa dni temu przyznał, że nie wyobraża sobie, by pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia, który w 2000 roku brał udział w sądowej lustracji Lecha Wałęsy, uznającej, że ten złożył prawdziwe oświadczenie, że nie był agentem służb specjalnych PRL.
7: Ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
8: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
7: Platforma oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
5: Tak mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji. Sędzia Zbigniew Kapiński swoją funkcję obejmie w środę.
0: Piętnaście, 16 stopni tej nocy w Puławach i w całym naszym regionie i do tego pogodnie. Jutro to nawet 24 stopnie, trochę silniejszy wiatr ma nam towarzyszyć. Jutro bez opadów i bez burz, tylko słońce. Burzowo to może być u nas w środę i trochę chłodniej się zrobi, bo w środę 21 stopni maksymalnie. 25 maja to jest poniedziałek. Czas informacyjnie podsumować poniedziałek i weekend w Puławach i w całym naszym regionie. Polecam magazyn Dziennikarze Radia Impuls i muzykę Tananaj i analiza na początek. Historię brewi. Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór. 3 po 21.

0: trwa wyjaśnianie okoliczności groźnego wypadku, jaki zdarzył się w sobotę w miejscowości Turka nad rzeką Bystrzycą. Wędkarz, który szedł z rozłożoną, liczącą około 6 metrów wędką, zahaczył o linię energetyczną i został porażony prądem. Na szczęście jego życie udało się uratować. Ta historia przypomina, że w pobliżu linii wysokiego napięcia trzeba być szczególnie ostrożnym, również podczas prac polowych, mówi Weronika Szydłowska.
1: I jeszcze przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić teren i upewnić się, że maszyny nie zbliżają się do przewodów. Pod liniami energetycznymi bezpiecznie mogą poruszać się pojazdy wysokie na nieco ponad 4 metry. Problem w tym, że wiele nowoczesnych maszyn rolniczych i transportowych ten limit przekracza, nawet przez elementy na dachu czy przewożony ładunek. Szczególnie niebezpieczne jest też podnoszenie przyczep w pobliżu linii. W razie kontaktu z przewodami najważniejsze jest, by nie opuszczać pojazdu, nie dotykać jego metalowych części i natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 991 lub 112.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce znalazł się na nowej monecie okolicznościowej Narodowego Banku Polskiego z serii Odkryj Polskę. Moneta o nominale 5 zł została oficjalnie wprowadzona do obiegu w miniony piątek. Uroczysta prezentacja odbyła się na dziedzińcu Muzeum Zamojskich w Kozłówce i zgromadziła przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, władz samorządowych, środowiska muzealnego oraz kolekcjonerów monet. Gościem honorowym wydarzenia była Inka Zamojska, córka ostatnich właścicieli Kozłówki. Seria Odkryj Polskę promuje najciekawsze miejsca i zabytki w kraju. Umieszczenie Kozłówki na okolicznościowej monecie to kolejne wyróżnienie dla jednej z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce i ważna forma promocji naszego regionu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Policjanci z Puław zatrzymali 35-latka podejrzanego o szereg przestępstw, w tym zabór samochodu i usiłowanie kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wsiadł do cudzego samochodu pozostawionego na jednej z posesji w gminie Puławy i skorzystał z tego, że właściciel auta zostawił kluczyki w stacyjce. 35-latek, mając we krwi 2,5 promila alkoholu, pojechał cudzym autem do Kazimierza Dolnego. Gdy po kilku godzinach wrócił autem na posesję, czekali tam już na niego policjanci. Mundurowi ustalili, że tego samego mężczyzna próbował też włamać się do lokalnej piekarni, usiłując wyważyć drzwi wejściowe. Decyzją sądu mieszkaniec gminy Puławy spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za wszystko, co zrobił, może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

0: Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Sam zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny, a na miejscu nie zabraknie atrakcji, konkursów, food trucków i strefy relaksu.
1: Radio Impuls.

Lubelskie piłkarki ręczne są wicemistrzyniami Polski. W miniony piątek w decydującym meczu ostatniej kolejki Orlen Superligi Kobiet uległy Zagłębiu Lubin 26-29. Spotkanie było bardzo wyrównane, a lublinianki radziły sobie bardzo dobrze mimo problemów kadrowych. Do 45 minuty prowadziły jedną bramką, ale później do ich gry wkradły się błędy, które szybko wykorzystały przeciwniczki. Szczypiornistki z Zagłębia Lublin zdobyły Mistrzostwo Kraju już po raz siódmy, natomiast dla lubelskiego MKS-u zdobyte w piątek srebro to już 22 medal Mistrzostw Polski. Ostatni złoty piłkarki ręczne z Lublina.

0: mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasim 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Nieodpowiedzialna jazda zakończyła się zniszczonym ogrodzeniem i wizytą w szpitalu. W Leszkowicach 22-letni kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie miejscowej parafii, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon, oficer prasowy lubartowskiej policji.
1: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 4 rano w miejscowości Leszkowice, gmina Ostrówek. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że kierujący pojazdem marki Infiniti nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad rozpędzonym autem, zjechał z pasa ruchu, przejechał przez chodnik, a następnie uderzył w murowane ogrodzenie kościoła. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
0: 22-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Policja zatrzymała mu prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i nawet do 3 lat więzienia. Tymczasem służby weterynaryjne ostrzegają przed kolejnym.

0: kolejnym zagrożeniem dla hodowców. W naszym regionie potwierdzono nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wirusa wykryto upadłego dzika znalezionego na terenie rozlewisk w Sarnach w gminie Ułęż. Powiatowy lekarz weterynarii w Rykach apeluje do hodowców trzody chlewnej oraz mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach oraz o obowiązku zgłaszania przypadków znalezienia padłych dzików odpowiednim służbom. Afrykański pomór świń nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak jest wyjątkowo groźny dla zwierząt i może powodować poważne straty w hodowli. Z kolei leśnicy apelują o rozwagę podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami. Nie każda sytuacja, która wydaje nam się groźna dla dzikiego stworzenia, rzeczywiście wymaga naszej interwencji, mówi Marzena Puzio z Puławskiego Nadleśnictwa.
1: Małe koźle, sarny czy ciele jelenia nie chodzi cały czas ze swoją mamą, tylko samica zostawia swoje potomstwo w bezpiecznym miejscu, co jakiś czas przychodzi i go dogląda i karmi. I takim odruchem naszej wrażliwości i empatii jest to, że mamy ochotę właśnie się nim zaopiekować i dlatego nie. Nie zabierajmy, nie kradnijmy małych dzieci, zwierząt z lasu.
0: Pomoc człowieka może być zasadna tylko w sytuacjach, gdy życie zwierzęcia jest wyraźnie zagrożone. W temacie gospodarki pojawiły się natomiast dobre informacje z Puław. Po trudnym okresie Grupa Azoty Puławy wraca na finansową prostą. Spółka poinformowała, że w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła ponad 1 130 000 000 zł przychodów ze sprzedaży, a wynik EBITDA wyniósł 129 000 000 zł. To wyraźna poprawa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla puławskiej spółki to ważny sygnał poprawy kondycji finansowej po trudnym czasie dla całej branży chemicznej. Firma podkreśla, że na wyniki wpłynęły zarówno działania optymalizacyjne, jak i sytuacja rynkowa. A skoro o inwestycjach i zmianach mowa, ważne informacje także dla kierowców. Można już korzystać z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 48 w Kozienicach. Zakończył się ostatni etap dużej modernizacji trasy przebiegającej przez miasto, a koszt tej inwestycji wyniósł blisko 50 000 000 zł. W ramach prac powstał nowy most nad rzeką Zagorzdzonką, a drogowcy przebudowali również jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. To finał wieloletniej przebudowy dróg krajowych nr 48 i 79 w Kozienicach. Inwestycja ma poprawić komfort podróży i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierowców przejeżdżających przez miasto. Też trwają zmiany na lepsze w publicznej przestrzeni Puław. Zakład Usług Komunalnych rozpoczął odnawianie ławek znajdujących się na miejskich skwerach. Pracownicy czyszczą i malują miejsca, które wymagają odświeżenia, tak aby mogły dalej służyć mieszkańcom i wyglądać estetycznie. W najbliższym czasie warto jednak zwracać uwagę, gdzie siadamy. Puławski ZUK prosi mieszkańców o ostrożność i wyrozumiałość. Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się na dalszą aktywność zawodową. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak sytuacja wygląda na Lubelszczyźnie i co skłania seniorów do kontynuowania pracy, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
2: Pracujących emerytów w skali Polski nadal przybywa, ale nieco wolniej niż w ostatnich latach. Za to tego spowolnienia nie widać w województwie lubelskim, ale być może dlatego, że w naszym regionie odsetek aktywnych zawodowo emerytów był i jest jednak nieco niższy niż w skali całego kraju. W Polsce niemal 14% pracuje dodatkowo, pobierając świadczenie, w województwie lubelskim około 11%. Na koniec ubiegłego roku liczba emerytów, którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób. Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
0: Najwięcej pracujących emerytów zatrudnionych jest w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Na drugim miejscu znajduje się handel oraz naprawa pojazdów. Co dziesiąty emeryt pracuje w przetwórstwie przemysłowym, a także co dziesiąty w edukacji. Tymczasem wielu Polaków rozważa wyjazd do pracy sezonowej za granicą, choć eksperci podkreślają, że ofert jest mniej niż jeszcze rok temu, a rynek staje się bardziej wymagający. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy szukaniu takiego zatrudnienia, mówi Katarzyna Link, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
3: Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
0: Specjaliści przypominają, że przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzać pracodawcę oraz warunki zatrudnienia, aby uniknąć nieuczciwych ofert i problemów podczas pracy za granicą. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego przeprowadzili przełomowe operacje, korzystając z robota Da Vinci. Zabiegi wykonano u dwóch pacjentek w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej. Chirurdzy najpierw usuwali guz płuca, a następnie w tej samej operacji guz nadnercza. Dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych pacjentki wróciły do domu już po kilku dniach. Jak podkreślają lekarze, to jedne z pierwszych tego typu jednoczasowych operacji w Polsce. Cała procedura trwała około 3 godzin i wymagała współpracy ze torakochirurgów oraz chirurgów onkologicznych. Szpital przy Alei Kraśnickiej rozwija chirurgię robotyczną i jako jeden z nielicznych w kraju wykorzystuje najnowszą piątą generację systemu Da Vinci. W placówce wykonano już ponad 100 takich zabiegów, głównie operacji nowotworów płuca. Tymczasem nowy etap współpracy naukowej i kulturalnej rozpoczyna Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie wspólnie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W Pałacu Staszica podpisano umowę, która ma zacieśnić działania badawcze i popularyzatorskie związane z twórczością Jana Kochanowskiego. Współpraca obejmie m.in. badania naukowe, projekty wydawnicze, działania wystawiennicze oraz edukacyjne. Jednym z kluczowych celów jest przygotowanie do obchodów 500. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, która przypada w 2030 roku. Z kolei Kozienicki Dom Kultury szykuje nową wystawę tymczasową. Tym razem zaprezentuje pracę młodych twórców, którzy rozwijają swoje talenty w Akademii Szerokich Horyzontów, mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka Dekant.
4: Na tegorocznej wystawie zobaczymy m.in. rysunki, fotografie czy szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne. Będą prace debiutantów, jak i osób, które szkolą się pod okiem naszych instruktorów już od kilku lat. Zapowiada się przepięknie. Serdecznie zachęcam do odwiedzania wystawy.
0: Wystawa pojawi się w ten czwartek w Patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Na zakończenie propozycja dla tych, którzy lubią podróże i opowieści z dalekich stron świata. Kultura nomadów, stepy i pustynia Gobi, Mongolia będzie bohaterką najbliższego spotkania podróżniczego w Puławskiej Mediatece.
5: Spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym o godzinie 17, również 29 maja w piątek. I tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulaanbaatar, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17, 29 maja w piątek.
0: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. Wstęp na piątkowe spotkanie będzie wolny. To było podsumowanie najważniejszych informacji. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio Impuls.
1: Na zegarze 22, Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
2: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w wielkopolskiej Garbatce. Teren jest mapowany specjalnym skanerem, a eksperci zabezpieczają ślady. Kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z pociągiem. Ucierpiało też kilkunastu pasażerów. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo potrwają działania śledczych?
3: Nawet kilka godzin. Grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu muszą dokładnie zabezpieczyć ślady z miejsca katastrofy. Według wstępnych ustaleń na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka koło Rogoźna samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym. Zginął kierowca auta, a kilkunastu pasażerów zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala.
4: Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
3: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny tragedii ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli dziś do biur sieci supermarketów. Szczegóły zna dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, na czym dokładnie miała polegać zmowa?
5: Chodzi o czterech przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
6: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
5: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
1: ...24 stopnie jutro na termometrach, w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w środę 21 stopni, w czwartek na moment zrobi się chłodniej, bo jakieś 18 stopni, ale od piątku znowu ma być cieplej, w weekend bliżej 25 stopni, jeśli chodzi o burze, bo są one prognozowane, najwcześniej mają się u nas pojawić w środę, niewykluczone są też w weekend, tak wynika z prognozy długoterminowej. Kończymy ten poniedziałkowy magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Łukasz Jakubczyk, jakoś udało się przetrwać ten poniedziałek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Słyszymy się jutro po 17. Spokojnej nocy, bye bye.
0: Radio Impuls.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.